0: Prawie każdy pacjent przychodzi i zaczyna tak: pani doktor, ja wiem, że to jest głupie, ale boję się owadów, ale do tego stopnia, że no nie wyjdę do parku z dzieckiem, a ono prosi i tupta w przedpokoju i patrzy na mnie zdziwione. Albo boję się piasku.
1: Piasku też można się bać?
0: Przykry, obrzydliwy, piekący, drobiny piasku gdzieś włażą pod skarpetki i z czasem to odczucie zaczyna się łączyć z lękiem.
1: Przychodzą osoby z lękiem przed lataniem.
0: Lęk, który wiąże się z przemieszczaniem jakimkolwiek. Podróżowaniem za granicę, czy podróżowaniem do innego miasta. A nawet, jeżeli jest bardzo nasilony, to lęk przed przygotowywaniem się do podróży.
2: Wymienia psychiatra Karolina Grządziel w rozmowie z Kamilą Konturek-Ziębą.
3: Świat kultury w faktach.
2: Miłość, magia, muzyka na żywo i wieczór w niezwykłej scenerii ogrodu w Zamku Królewskiego w Warszawie. Komedia Sen nocy letniej to premiera w ramach projektu Szekspir pod gwiazdami. W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów. To jest spełnienie marzeń z dzieciństwa, mówi w RMF FM aktor. Rozmawiała z nim Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Jak się sprawdza to połączenie, plenerowa scena, letni wieczór i zabytkowa przestrzeń ogrodów Zamku Królewskiego? Czy jest tak, jak pan się spodziewał i jak jest?
5: No, na razie się sprawdza bardzo dobrze. Widownia mieści 800 osób, codziennie mamy fulę. Oczywiście pogoda trochę płata nam figle. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że w Warszawie no po prostu mamy tropiki w lipcu i sierpniu. Tym razem troszkę jest inaczej, pogoda jest w kratkę, w związku z tym jeden ze spektakli musieliśmy odwołać, natomiast gramy niejednokrotnie mimo deszczu, widownia jest wyposażona w płaszcze przeciwdeszczowe, nasi producenci kupili ich ponad 10 tysięcy, także naprawdę
4: nikt nie zmoknie,
5: nie mają państwo wymówki, żeby do nas nie przyjść. Natomiast no, to jest w ogóle cudowna taka aktorska zabawa, dlatego że ja do tej pory i zresztą większość z nas występujących na scenie graliśmy w teatrach zamkniętych, w pięknych salach teatralnych. Ja na przykład całe życie gram w Teatrze Narodowym.
4: Ale widziałam też pana w Teatrze Szóste Piętro.
5: Tak, gościnnie w Szóstym Piętrze, czasami w Teatrze.
4: W świetnym Handlarzu Gumek zresztą.
5: Dziękuję bardzo. No to jest taki hołd dla Szekspira tradycyjnego, prawdziwego. Dzisiaj trudno nam sobie to wyobrazić, ale te pierwsze sztuki Szekspira, nawet Hamlet, Macbeth, Otello, nie tylko komedie, były grywane właśnie w plenerze, na targach, placach, ulicach. W związku z tym wracamy do takiego Szekspira u podstaw. To są korzenie. Zresztą do tej pory tak się grywa Szekspira w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Jak państwo pojedziecie, polecicie sobie do stolicy Wielkiej Brytanii, no to tam można właśnie całe lato zobaczyć Wieczór Trzech Króli, wiele hałasu o nic, nocy letniej.
4: Ja myślę, że jak ktoś mniej bywa w teatrze, ale na przykład był ostatnio na Hamlecie, to tam jest taka scena, prawda? Jak powstaje przedstawienie pod gołym niebem.
5: To.
4: Więc znacie to na przykład z filmu Hamlet, jak powstaje, jak grany jest Hamlet, Sen nocy letniej, czy Wieczór Trzech Króli.
5: Tak.
4: I jak to granie pod gołym niebem? Ponieważ, tak jak wspomnieliśmy, ma pan doświadczenie ogromne aktorsko-teatralne też i w graniu w budynkach. A jak to granie pod gołym niebem zmienia sposób kontaktu z publicznością? Bo jednak mam takie wrażenie, że pod dachem nikt nie krzyczy z publiczności, a wyobrażam sobie, że się zdarzają jakieś reakcje z publicznością w
5: tak, bywają, bywają reakcje dość żywiołowe. Oczywiście, powiedziałbym, one są pro, takie wspierające aktorów. W ogóle panuje taka delikatnie, rzecz ujmując, atmosfera troszeczkę pikniku i mam wrażenie, że ta czwarta ściana, która niemal obowiązkowo istnieje w teatrach zamkniętych, tutaj zostaje złamana. My się zresztą bardzo często zwracamy wprost do naszych widzów, mówimy im prosto w oczy. Dla aktorów to jest też ciekawe, dlatego że zazwyczaj, znaczy widz nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, ale jak jesteśmy na scenie, mówię, na przykład w Teatrze Narodowym, Szóste Piętro, Polonii, gdziekolwiek, to my tak naprawdę nie widzimy widowni. Reflektory tak walą w oczy, że w zasadzie widzimy pierwszy, drugi, trzeci rząd. Tu tutaj widzimy
4: po horyzont.
5: Po horyzont właściwie każdego, każdego z widzów, aż do 22 rzędu. Gramy na tyłach Zamku Królewskiego i ja stojąc na scenie, nie dość, że widzę widzów w 22, 24 rzędzie, to jeszcze widzę drugą stronę Wisły, czyli
4: to fantastyczne
5: czyli
4: katedrę, przeżycie musi być.
5: Katedrę praską i w ogóle w Pragę Północ.
4: Naprawdę mówi pan po horyzont Warszawy.
5: Tak,
4: to
5: tak.
4: Wasza tegoroczna premiera w ramach tego projektu Szekspir pod gwiazdami to jest Sen nocy letniej. Pan gra Oberona i pytanie dotyczy tego, jak pan się odnalazł w tej roli króla elfów i wróżek, bo to jest chyba takie wyzwanie aktorskie inne niż do tej pory. Ciekawe chyba dla aktora doświadczenie.
5: Dla mnie to jest absolutne spełnienie marzeń.
4: O proszę.
5: Gram Oberona, króla elfów. Postać zupełnie bajkową. Do tej pory grywałem w polskiej czy zagranicznej klasyce albo w spektaklach współczesnych w rodzaju Kotki na gorącym blaszanym dachu. Natomiast tu to jest takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, czyli jest od stóp do głów taki spektakularny, przesadzony niemalże kostium, pióra wpięte we włosy.
4: Dużo
5: wychodząc
4: koloru.
5: Na scenę czuję się po prostu jak dziecko grające w przedszkolnym przedstawieniu i Tak, bardzo to lubię i w ogóle muszę powiedzieć, że niezwykle tęsknię za takim teatrem. Bardzo dużo widziałem spektakli, szczególnie musicali na West Endzie i na Broadwayu w ostatnich latach i tam się robi, szczególnie w kostiumach, w scenografii, to ma niezwykły rozmach. No i tutaj pokusiliśmy się o taki właśnie rodzaj Broadway, West Endu, troszeczkę szczególnie właśnie kostiumowo i myślę, że i zresztą to jest niezwykle doceniane i przez widownię, i przez krytyków. Po prostu miło jest na tym zawiesić oko, także nie dość, że bajka, to jeszcze te kostiumy, przebiórki, to tak, dużo radości.
4: Wspomniałam, że to komedia, to tylko przypominam tym, którzy nie pamiętają, że Sen nocy letniej jest szekspirowską komedią, jedną z najbardziej magicznych, jeśli chodzi o tego autora. A co pana zdaniem sprawia, że ten tekst jest wciąż współczesny? Że on trafia do współczesnych widzów i oni się świetnie bawią i coś pewnie za tym przemawia, że to jest tak czytelne dzisiaj, że to jest tak aktualne.
5: No, nie ukrywajmy, niezły autor przede wszystkim, tak, dość
4: tak
5: przyzwoity
4: jest.
5: Ten kolega William był. Natomiast wydaje mi się, że Sen nocy letniej to jest taki wzorzec Sevr wszystkich komedii romantycznych. To jest taka baza, na której powstały te wszystkie rzeczy, które uwielbiamy i kochamy w rodzaju Love Actually, Notting Hill i tak dalej. Szczególnie ta brytyjska szkoła komedii romantycznych. No to jest pierwsza komedia romantyczna w historii ludzkości. W zasadzie wszystko, co powstało potem, gdzieś bazuje na tym właśnie Williamie Szekspirze, czyli te wszystkie pomyłki, kochankowie, którym się mylą uczucia, mylą się sypialnie, mylą im się wszystko
4: miejsca
5: w zasadzie.
4: I postaci,
5: miejsca, postaci, wszystko im się myli. Oczywiście dzieje się to za sprawą czarów, których dokonuje Oberon, czyli moja postać oraz Puk. Fenomenalna kreacja zresztą Bartosza Bieleni.
2: Wysłuchaliśmy fragmentu. Całą rozmowę Katarzyny Sobychowskiej-Szuchty z aktorem Grzegorzem Małeckim znajdziecie na rmf24.pl, a spektakle można oglądać do 19 sierpnia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
7: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: pakujesz się na wakacje.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.

0: RMFON. Za ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista, RMF Max Hop Bands, RMF Top 30.pl, RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1 tylko tutaj. RMF ON. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android. Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
2: Jestem obecny. Dziś ruszają remonty na A2. Kierowcy w Wielkopolsce będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. O swoich planach opowiadał w Warszawie podczas Polonia Camp. W Polskę wyruszają mobilne punkty pobrań krwi w poszukiwaniu dawców. W wakacje to konieczne, bo dawców brakuje, a krwi potrzebne jest więcej. Na początek tych faktów przypomnienie dla kierowców w Wielkopolsce. Dziś rusza remont węzła Poznań-Komorniki na autostradzie A2. Prace obejmą wymianę nawierzchni wszystkich łącznic oraz fragmentów ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Roboty wprawdzie będą prowadzone etapami, a kierowcy przez cały czas będą mieć możliwość przejazdu we wszystkich kierunkach, ale trzeba jednak liczyć się z ograniczeniami i objazdami. Remont jest częścią planowanego utrzymania trasy. We wrześniu Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związków Polaków w tym kraju ponad 5 lat spędził w więzieniu Aleksandra Łukaszenki. Podczas Polonia Camp w Warszawie opowiadał o swoich planach.
3: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Naddniemna, jestem Polakiem z Naddniemna, chcę wrócić do domu. Tam są ludzie i tak samo jak tu mnie pytają i namawiają do tego, żebym ja nie jechał, to kiedy rozmawiam z rodakami z Białorusi, to mnie pytają, to kiedy już ty wracasz? Wszystkie zainteresowane strony również są poinformowane, że ja wracam. No a jak już będę, no to Pan Bóg wie.
2: Mówił Andrzej Poczobut podczas Polonia Camp, spotkania młodzieży polonijnej z całego świata, które zorganizowano w miniony weekend w Warszawie.
1: Te fakty warto przypomnieć.
2: Na półmetku wakacji potrzebna krew. W Polskę wyruszyły mobilne punkty pobrań w poszukiwaniu dawców. Jeden z nich stanął obok kościoła w Świdniku na Lubelszczyźnie.
4: Krwi brakuje właśnie w sezonie letnim. Sezon urlopowy, ludzie wyjeżdżają, są wypadki drogowe, są zachorowania, a tych dawców zawsze jest mniej.
5: I dlatego trzeba wyjeżdżać po dawców.
4: Dlatego są te akcje robione.
5: Dużo się udało uzbierać?
4: 18 osób się zarejestrowało, 13 osób oddało.
5: 3 godziny?
4: 3 godziny. To, co nam w sumie dało, 5 litrów 850 ml, czyli 13.
5: To dużo?
4: Powiem tak, jeden dawca to jest 3-4 osoby uratowane życia. To może pan sobie teraz przeliczyć. To nie jest źle.
2: Mówił Leszek Kasak, krwiodawca i organizator świdnickiej akcji, z którym rozmawiał reporter RMF FM Dominik Smaga. Wyspa Guam na Pacyfiku, znana z amerykańskich baz wojskowych, od dekad zmaga się z inwazją mangrowców brunatnych, takich nadrzewnych, jadowitych węży. Doprowadziły one do wyginięcia wielu rodzimych gatunków. Naukowcy wreszcie odkryli tajemnicę ich sukcesu i o niej Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM.
6: Gatunek ten pojawił się na wyspie po II wojnie światowej, prawdopodobnie na pokładzie samolotów transportowych. Od tego czasu mnożył się tak skutecznie, że populacja węży przekroczyła 10 tysięcy osobników na kilometr kwadratowy. Naukowcy byli przekonani, że ponieważ na początku było ich mało, powinny mieć bardzo ograniczone zdolności adaptacji. Badania z pomocą najnowszych technik analizy DNA wykazały jednak, że mangrowce wykształciły w swym genomie aż 19 tysięcy wariantów, z których kluczowe odpowiadają za odporność i

0: zmysłu węchu. To właśnie może tłumaczyć, jakim sposobem tak skutecznie przystosowały się do nowych warunków. Odkrycia te mają istotne znaczenie nie tylko dla walki z wężami, ale też dla ochrony innych zagrożonych gatunków. Okazuje się bowiem, że nawet populacje powstałe z niewielkiej liczby osobników mogą posiadać ukrytą elastyczność genetyczną, która daje im szansę przetrwania.
1: O inwazyjnych wężach, które opanowały Guam, przeczytacie także na rmf24.pl.
2: Fakty na wakacje w RMF FM.
1: Lato to czas wypoczynku nad wodą, ale niestety także okres, w którym dochodzi do wielu tragicznych utonięć. Jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk, jakich błędów unikać i na co zwrócić uwagę? O najczęstszych zagrożeniach oraz zasadach bezpiecznego wypoczynku nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała z Krzysztofem Czaplickim, instruktorem ratownictwa i szefem Jeleniogórskiego WOPR.
3: Główną przyczyną tonięcia jest przede wszystkim pogoda. Im jest cieplej, tym więcej ludzi wchodzi do wody. No, oczywiście standardowo możemy powiedzieć alkohol, brak zrozumienia tematu, tak, nieodpowiednie wchodzenie do wody, bo znów dzielimy to na utonięcia i utopienia. To utonięcia to jest wtedy, kiedy drogi oddechowe zostaną zalane wodą, a utopienia wtedy, kiedy nie jest przyczyną zalanie dróg oddechowych, a sprawy krążeniowe, czyli związane z tym, że natychmiast ochładzamy organizm, niewydolność pracy serca i tak dalej. Także to są te główne przyczyny. Teraz dlaczego do tego dochodzi? Jak przeanalizujemy to wszystko, analizowaliśmy to bardzo długo, przez wiele lat, to najczęściej utonięcia są w piątek po południu, bo ktoś wraca z pracy i koniecznie musi się schłodzić, musi się napić, a potem skoczyć do wody, tak? I zaczyna się. Dalej nieodpowiednie traktowanie jednostek pływających, tak? Czyli nagrzani, wskakujemy do wody natychmiast, no i co? Naczynia włosowate się kurczą, krew natychmiast uderza w kierunku serca i mamy później takie konsekwencje.
4: Czyli najpierw oswajamy się z tą wodą i wchodzimy bardzo, bardzo powoli do wody.
3: Najpierw się oswajamy. Teraz mamy deski słup. Deski słup, które działają tak, jak kiedyś działały materace, czyli zawsze jako WOPR mówiliśmy ludziom, nie należy, mało tego, zgarnialiśmy ich z wody, odprowadziliśmy do brzegu, bo nagrzane ciało, które nagle wpada do wody, właśnie tak się zachowuje. Dzisiaj ludzie stoją na deskach słup. Mamy przypadek ostatnio z jeziora Mietkowskiego pod Wrocławiem, gdzie właśnie ktoś bardzo nagrzany, mało tego, nie nakłada kamizelki, bo myśli, że jest świetny pływakiem. Deska słup jest normalnym sprzętem pływającym. Należy nałożyć kamizelkę. Prawda, jeśli jest kiepska pogoda, to pamiętają ludzie o tym, że trzeba założyć skafander piankowy, nawet bardzo cieniutki. Wtedy to ma też dodatnią pływalność. Ale i tak nie powinniśmy zapominać o kamizelce. Nie powinniśmy zapominać o przypięciu tego, co nas łączy z tą deską do nogi, bo później jak wpadamy, to zawsze do tej deski możemy dopłynąć, czy ją przyciągnąć. Jeśli nie założymy tej tak zwanej smyczy, no to deska odpływa, szczególnie przy dużym wietrze i mamy kłopoty, i tak było w kilku przypadkach. Także trzeba pamiętać, że z wodą zawsze trzeba się oswoić, że alkohol jest absolutnie przeciwnikiem kąpieli i wypoczynku nad wodą. No i tyle. I uczyć się pływać. Uczyć się pływać. Uczyć masowo dzieci pływać i uczyć o tym, jak korzystać bezpiecznie z wody.
4: No i chyba brawura. Młodzi ludzie na przykład organizują wyścigi na drugą stronę jeziora Stawu.
3: No tak, oczywiście. My też często tak w historii życiowego ratownictwa patrzyliśmy, jak ludzie zawsze starają się odpłynąć do brzegu lub na drugą stronę. Przecież można pływać wzdłuż brzegu. Taka sama odległość, albo jeszcze dłużej. Po co ryzykować? A jeśli już ryzykujemy, na ścianie widać u mnie, proszę, tam są takie pasy ratownicze, albo bojki SP, czyli Słoneczny Patrol, tak je nazwaliśmy. Testowałem pierwszą, jaka była w kraju, przywieziona w ogóle. Albo to są takie pływające teraz bojki, które możemy napompować. One naprawdę nie przeszkadzają w niczym, nie powodują oporu w wodzie. Natomiast zawsze można się chwycić, zawsze można odpocząć i przede wszystkim zawsze jest się widocznym dla otoczenia i dla motorowodniaków, którzy pływają, tak? Bo z daleka, jak płynie szybko skuter wodny czy motorówka, może nas nie zauważyć, tylko ciemna głowa nam wystaje z wody, chyba że moja, to już nie jest ciemna. Natomiast tak, widać właśnie bojkę i zawsze bezpiecznie można dotrzeć do brzegu.
4: W rzece są różnego rodzaju prądy, wiry, morze ma fale i też te prądy, które nas ściągają często do tyłu, a w jeziorze jest bezpiecznie, czy nie zupełnie?
3: to nigdy nie możemy powiedzieć, że w wodzie jest bezpiecznie. Woda to jest zupełnie inne środowisko, do którego my nie jesteśmy przystosowani. Dlatego musimy zawsze może dojść do zmęczenia organizmu, dojść do przykurczy. Przykurcze to są takie rzeczy, gdzie natychmiast zmniejsza nam się, kurczą nam się mięśnie. To jest bardzo bolesne. Jeśli sobie nie umiemy z tym poradzić, to jest to też przyczyna wypadków, które dalej prowadzą do utonięcia. Na kursach ratowniczych naszych kursantów, czy na zajęciach, gdzie przestrzegamy przed pewnymi rzeczami, uczymy, jak wyjść z czegoś takiego. Natomiast jeśli to przychodzi niespodziewanie, no to może być też przyczyną utonięć. Także nie ma bezpiecznej wody. Bezpieczna jest wtedy, kiedy rozumnie i bezpiecznie z niej korzystamy.
4: Szukamy plaż tylko z ratownikami?
3: To znaczy szukamy plaż z ratownikami, ale to, że są tam ratownicy, to wcale nie znaczy, że jesteśmy całkiem bezpieczni. Wszyscy musimy na siebie zwracać uwagę, szczególnie rodzice muszą pilnować dzieci, wychowawcy kolonijni czy wychowawczynie kolonijne nie mogą sobie pozwolić na to. Ja wiele razy miałem takie przypadki, że przychodzi grupa na plażę czy na kąpielisko, a pan z panią się opalają, leżą na kosła, dzieci robią co chcą. Tak mamy na obiektach, na pływalniach. To nie jest tak. Przepisy mówią o tym, jak należy kąpać dzieci czy grupy kolonijne. Czyli to, tak to brzmi, ale baczność, spocznij, kolejno odlicz. 12 osób weszło do wody na instruktora, 12 osób wyszło z wody. Czyli nie ma samowoli, nie ma biegania, nie ma popychania, bo młodzież co lubi? Młodzież lubi się bawić. A jak młodzież zaczyna się tak bawić, że nad tym przestajemy panować, no to może dojść do wypadków. Szczególnie jeśli chodzi o niecki basenowe, no to zawsze to są skoki rozmaitego typu, tak? Zawsze można się uderzyć, wiele przypadków, wstrząsień mózgu, złamań, dlatego właśnie, że ale już najgorsze to uszkodzenia kręgosłupa związane ze skokami do wody, tam gdzie woda jest na przykład za płytka. To samo mamy w rzekach, to samo mamy nad jeziorami. Nigdy nie wiemy, co jest pod tą wodą. Jeśli jest to kąpielisko strzeżone przez ratowników, to znaczy, że woda została zbadana, że nie ma tam właśnie wielu takich zjawisk i takich przeszkód, które nam mogą przeszkadzać, ale najczęściej toniemy w ciszy. Toniemy w ciszy i ratownik może też nie zauważyć. Także jeśli jesteśmy z własną grupą, z własnymi dziećmi, to zawsze ich pilnujmy.
1: O zagrożeniach oraz zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą z instruktorem ratownictwa i szefem Jeleniogórskiego WOPR Krzysztofem Czaplickim rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Jedenaście minut po trzeciej, już prawie na pół metku wakacji. Na pierwszy...

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych.
4: Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Rzecznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: sprawy polskiego żołnierza, który oddał strzały na granicy z Białorusią. Prokuratura zaskarżyła wyrok. Nowe wsparcie dla misji NATO nad Bałtykiem. Turcja wyśle do Estonii żołnierzy oraz myśliwce F-16. Turyści ruszyli w Bieszczady. Pogoda sprzyjała wędrówkom i wypoczynkowi nad Soliną. Warszawska prokuratura okręgowa zaskarżyła wyrok uniewinniający żołnierza, który oddał 12 strzałów na granicy z Białorusią. Mężczyzna jest oskarżony o przekroczenie uprawnień oraz narażenie życia migrantów, innych żołnierzy i strażników granicznych. Co będzie oceniał sąd? O tym w faktach reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Dzień dobry. Zdarzenia z marca 2024 roku, gdy na podlaskim odcinku granicy z Białorusią grupa imigrantów rozgięła stalową zaporę i przedostała się do Polski. Żołnierz oddał 12 strzałów, jak tłumaczył, ostrzegawczych w powietrze. Zdaniem prokuratury przekroczył uprawnienia i mógł zabić lub okaleczyć imigrantów i nie tylko ich, ale też znajdujących się obok żołnierzy i strażników granicznych, którzy zgodnie oświadczyli, że nie chcą ścigania żołnierza. O jego niewinności orzekł w maju Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie, a po apelacji od tego wyroku sprawą zajmie się Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie.
0: Turcja wzmocni misję NATO nad Bałtykiem. Od sierpnia do listopada w estońskiej bazie Amari będzie stacjonować 5 tureckich myśliwców F-16 i 76 żołnierzy. Ich zadaniem będzie całodobowa ochrona przestrzeni powietrznej państw bałtyckich i reagowanie na ewentualne naruszania granic powietrznych NATO. Misja Baltic Air Policing działa od 2004 roku i wspiera kraje, które nie mają własnych wystarczających sił lotniczych. Dzięki pięknej pogodzie turyści w ten weekend opanowali Bieszczady. Na szlak wyruszyły tłumy. Odpoczywający pojawili się również nad Soliną.
2: Dużo pochodziliśmy po górach, spaliśmy wcześniej w Uszczykach Dolnych, także te połoniny, wszystkie widoki, klimat, wszystko nam się podoba.
3: I teraz nad wodą?
2: Teraz nad wodą, tak, na koniec Solina, żeby zaliczyć tą właśnie tamę.
4: Jest bardzo ładnie, super, podoba nam się. 700 kilometrów z Poznania jesteśmy i bardzo fajnie na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Już od kilku lat planowaliśmy i mam nadzieję, że będzie udany urlop.
5: Przed chwilą, jak tam jakaś melodia dotarła tutaj do nas, to od razu zielone wzgórza nad Soliną przyszły na myśl.
6: Parę razy byliśmy nad morzem i odpuściliśmy sobie morze i przyjechaliśmy akurat tu zobaczyć, czy zalew, tamę, a jak będzie, to zobaczymy. Gruncie pogoda dopisała.
7: No, jak tu ktoś powiedział, że do Soliny się powraca i to jest prawda. Atrakcji jest dużo, można statkiem przypłynąć, wypożyczyć rowerki wodne, odpocząć można blisko i fajnie. Nie szukamy niczego dalej.
0: Usłyszał wczoraj od wypoczywających w Solinie nasz reporter Paweł Konieczny.
8: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Pozostajemy w temacie wakacji, bo sezon turystyczny w pełni. Czas na kolekcjonowanie wakacyjnych wspomnień, które mogą popsuć niedogodności w hotelach czy niezrealizowane obietnice biura podróży. O czym pamiętać, jeżeli poczujemy się oszukani podczas wyjazdu? Konsumenci mają szeroki wachlarz praw, ale muszą wiedzieć, co zrobić, by ich przypadkiem nie stracić. O tym rozmawialiśmy z Bartoszem Klimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
9: Jedziemy do hotelu pięciogwiazdkowego, cztero. Zależy. Chodzimy tam, klimatyzacja nie działa, z kranów płynie woda w kolorze bliżej nam nieznanym. Czy hotel może tu się bronić regulaminem?
10: Powiem w ten sposób. Dla konsumenta najważniejsza jest nie tyle nawet sama oferta, ale przede wszystkim umowa. Jeżeli w ofercie widzimy i zamawiamy, rezerwujemy hotel, którym jest napisane, że jest wyposażony w działającą klimatyzację, ale nie tylko, bo to może być także basen, to mogą być także różne atrakcje dla dzieci, to może być nawet menu wegetariańskie, czy chociażby widok na ocean, to jeżeli te elementy zostały zawarte w umowie, to jest bardzo ważne, że jeżeli nie zostały zawarte, żeby konsument poprosił o to, żeby te aspekty, które są dla niego istotne, zostały zawarte w umowie, to w takim przypadku konsument nie powinien mieć żadnych obaw i od razu reklamować te sytuacje, ponieważ no to nie jest to, na co on się umawiał. Umawiał się na pokój z klimatyzacją, a tej klimatyzacji po prostu nie było. W takich sytuacjach najlepiej robić dokumentację zaistniałej właśnie sytuacji. Wiadomo, że tutaj w przypadku klimatyzacji to akurat zdjęcia może niekoniecznie, ale na przykład filmik, który pokazuje, że ta klimatyzacja nie działa już jak najbardziej. Najlepiej mieć również w komórce skany tej umowy, czy chociażby screeny z oferty, na którą się godziliśmy i wyposażenie właśnie w ten oręż. Idziemy tutaj albo do rezydenta, jeżeli tutaj zrezerwowaliśmy imprezę turystyczną z biura turystycznego, albo do hotelu, jeżeli

0: Rezerwowaliśmy w hotelu i składamy reklamacje. Większość takich reklamacji da się już po prostu załatwić na miejscu, dlatego gorąco zachęcamy konsumentów do niezwlekania, jeżeli widzą jakieś elementy, które im przeszkadzają i no psują jakby ten, mogą zepsuć ten urlop. Więc w takich sytuacjach hotel najczęściej albo może naprawić daną usterkę, albo po prostu, co zdarza się zdecydowanie, co jest bardziej powszechne, po prostu wymienić hotel na ten zgodny z umową, zgodny z tym standardem.
1: Tu też trzeba pamiętać pewnie o tym, żeby w ogóle te umowy zawierać, no bo to też z tym pewnie bywa różnie, no bo okej, meldujemy się na recepcji. Załóżmy, że nie mamy rezerwacji wcześniej, tylko przyjeżdżamy tak że tak powiem brzydko, z buta wchodzimy. Coś tam może podpiszemy, ale nie dostaniemy kopii. Co wtedy?
0: Nie, zdecydowanie tutaj konsument musi mieć z tyłu głowy, że to, co podpisuje, jest bardzo istotnym dokumentem i musi bardzo dokładnie ten dokument przeczytać i także poprosić o kopię dla siebie albo po prostu zrobić zdjęcie tego dokumentu. To jest bardzo ważne, no bo to przedstawia, na jakie świadczenia się godzimy i pomaga bardzo tutaj potem właśnie w składaniu reklamacji. Tutaj jeszcze jest ważna rzecz, to znaczy bardzo zachęcamy konsumentów do bardzo uważnego analizowania tych ofert różnych hoteli, ponieważ wiadomo, że kiedy decydujemy się na hotel, który powiedzmy jest dosyć wiekowy, ten standard może być nieco obniżony, dlatego powinniśmy zdawać sobie sprawę, z jakimi to wiąże się konsekwencjami. Nie powinniśmy z góry zakładać, że przecież żyjemy w 2026 roku, więc wszystkie hotele mają klimatyzację, czy wszystkie hotele mają baseny. Być może niekoniecznie, a zdecydowanie niekoniecznie, dlatego bardzo zwracamy uwagę na to, co jest zawarte w ofertach i co jest zawarte w umowie. Jeżeli znajdziemy się już na miejscu i są te rzeczy, które nam przeszkadzają, i tak jak to wspomniałem, to nie musi być klimatyzacja, ale także widok z okna, czy menu, czy atrakcje dla dzieci. Zachęcamy także konsumentów do zajrzenia do takiej rzeczy, którą się nazywa tabelą frankfurcką. To nie jest dokument, nie jest oficjalny dokument, on powstał na bazie wyroków sądów niemieckich, ale pomaga w dochodzeniach tych roszczeń. Z niego możemy się na przykład dowiedzieć, że za brudne chociażby sztućce czy talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki, czy za niedziałający basen do 20%. Ale dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że najczęstszym argumentem za odrzuceniem reklamacji jest to, że konsument przeszacował te roszczenia. A dzięki posłużeniu się i powoływaniu się na tabelę frankfurcką jakby ograniczamy to ryzyko. Dlaczego? Jeszcze jedną ważną rzecz tutaj powiem, ponieważ są takie elementy, które mogą nam zaburzyć realne ocenienie oferty. Przede wszystkim zwracamy uwagę na podrasowywanie zdjęć. Zwróćmy uwagę, czy one są podrasowane naszym zdaniem, czy są oryginalne. I przede wszystkim zwracajmy uwagę na każde słowo, które jest zawarte w ofercie. Ponieważ pokój z widokiem na ocean, a pokój od strony oceanu, to są zupełnie dwie różne rzeczy, a naprawdę robią olbrzymią różnicę. Robią też olbrzymią różnicę, jeżeli czytamy ofertę w języku angielskim, bo tam te chwyty marketingowe także są używane, dlatego gorąco zachęcamy, żeby nie kupować i nie rezerwować żadnej oferty w przeciągu 5 minut, nawet jeżeli działamy pod wpływem presji, dostajemy komunikat, że dosłownie został jeden pokój, dajmy sobie ten czas na dokładne przeanalizowanie oferty.
1: Tu pewnie ważny jest też ten tryb warunkowy, na przykład możliwy pokój z widokiem na morze, możliwa wanna w pokoju, a okazuje się prysznic, bo możliwe.
0: Zdecydowanie tak, dlatego bardzo ważne jest to przede wszystkim, jaka jest oferta, ale najważniejsze jest to, co jest w umowie. Dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sezon turystyczny dopiero się rozpoczął, że tak to ujmę. Na chwilę obecną mamy ponad 1600 skarg dotyczących całego półrocza, które obejmują wiele kwestii. Najwięcej kwestii to jest właśnie niezgodność pokoju czy tej usługi turystycznej z rzeczywistością. Konsumenci często skarżą się właśnie na brak klimatyzacji, niedziałający basen, niedziałające spa, bo to także jest bardzo istotne, ale także rzeczy, które nam zdecydowanie psują urlop, czyli powiedzmy jakieś robactwo czy inne właśnie tutaj elementy związane z brakiem troski o odpowiedni standard tego pokoju.
1: Jeszcze wrócę do tabeli frankfurckiej. Złożymy reklamację, powołamy się na tabelę frankfurcką, no ale to też nie jest takie proste, no bo hotel powie, a my uważamy, że wcale tak nie było. To co, idziemy do sądu? Klient może być zniechęcony sprawy w sądzie, więc często zgodzi się na rozwiązanie ugodowe. Na przykład, to też wydaje mi się częsty manewr, biuro podróży zaoferuje nam kupon na wykorzystanie u nich na powiedzmy tam kilkaset złotych. Umawiamy się w ten sposób. Warto przyjmować taką propozycję od biur podróży, czy warto jednak może iść do sądu? Pewnie zależy od kwot.
0: To wszystko zależy od naszych indywidualnych upodobań, że tak się wyrażę. To znaczy, jeżeli konsument uważa, że ten voucher, czy ta oferta przedstawiana mu przez biuro podróży jest atrakcyjna, oczywiście tutaj powinienem zaakceptować, ale konsumentom, którzy nie są usatysfakcjonowani tą ofertą, zachęcamy, żeby kontynuowali tą walkę o to ich sprawiedliwe potraktowanie. Ta sprawa oczywiście może się skończyć w sądzie, ale jest jeszcze dużo tutaj stopni pośrednich, ponieważ to, że dostaniemy odmowę przyjęcia reklamacji i stanowisko czy hotelu, czy biura podróży, nie oznacza wcale, że już momentalnie musimy szukać pełnomocnika i iść do sądu, ponieważ to jest ten czas na nasze ustosunkowanie się do tego stanowiska. To znaczy przedstawienie, że sytuacja z tego i tego powodu jednak nie jest taka, jak hotel przedstawiał. I naprawdę to, że hotel w regulaminie napisał cokolwiek, ale w umowie mieliśmy pokój z klimatyzacją, no to wiąże nas umowa, więc to także warto tutaj o tym wspomnieć. Jeżeli w tej sytuacji nadal biuro podróży lub hotel odmawia uznania reklamacji, w takiej sytuacji w pierwszej kolejności gorąco zachęcamy do skontaktowania się z infolinią konsumencką, która udziela bezpłatnych porad prawnych. To jest numer 801-440-220. Jeżeli my wolimy jednak kontakt face to face, albo mamy dużo dokumentów, które musimy przedstawić, to umawiam się na wizytę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, który pomaga także w dochodzeniu naszych roszczeń i polubownemu rozwiązaniu tych spraw. No bo tak na dobrą sprawę to tak, że także po stronie przedsiębiorcy nie jest korzystne, aby ta sprawa trafiła do sądu i wiele tych spraw po prostu kończy się na tym polubownym rozwiązaniu.
2: Z Bartoszem Klimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dwanaście minut po czwartej, tu pierwsza kawa z RMF FM. Może tak jak ja, nie

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. W odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Usłyszenia.
4: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Innymi do hal sportowych. Według władz ewakuowano już ponad 175 tysięcy osób, a kolejne 30 tysięcy otrzymało nakaz pozostania w domach. Mieszkańcy podkreślają, że najbardziej boli ich nie tyle utrata dorobku, ale przede wszystkim zniszczenie przyrody. Temat walki z żywiołem w Hiszpanii, jak i we Francji powróci jeszcze w porannych faktach. Z perspektywy polskich kibiców to był bardzo udany rajd Polski, choć zwycięstwo pojechało do Finlandii. Temu Suninen i Atti Haapala wygrali 82. rajd Polski, ale na mecie w Chorzowie nie zabrakło biało-czerwonych akcentów. Na podium stanęły aż dwie polskie załogi. Drugie miejsce zajęli Jakub Matulka i Daniel Dymurski, a dla których to pierwsze podium w rajdowych mistrzostwach Europy. Kibice mocno dopingowali kierowców w czasie tegorocznego rajdu, gromadzili się wzdłuż rajdowych tras, ale najwięcej sympatyków sportu pojawiło się w wyznaczonych strefach kibica. Na każdym odcinku specjalnym było po kilka takich stref.
3: Można powiedzieć, i tyle go widzieliśmy.
4: Można.
3: To co w tym jest fascynującego, że chce się stać i oglądać?
4: To jest kwestia chyba patrzenia się, jak oni to robią, że jednak nie wypadają sobie drogi przy tej prędkości. Chyba to jest najbardziej fascynujące, nie?
5: Dla mnie to jest taka fascynacja po prostu. Ja od dłuższego czasu już kibicuję. Mam na stronie internetowej rajdu, mam też obecne czasy, to jak oni sobie jadą i jakoś to wspomagam tym to czekanie tutaj.
3: A potem przejazd.
5: Jest głośno, są emocje, jest szybko, a potem znowu się czeka.
3: Ale warto, rozumieć.
5: Warto, jak najbardziej.
2: Z kibicami na jednym z odcinków specjalnych rozmawiał Marcin Buczek.
6: Słuchacie faktów w RMF FM.
2: W Szczawnicy odbyły się w ten weekend Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wyjątkowe, bo przypadły w 150. rocznicę śmierci twórcy uzdrowiska, Józefa Szalaja, z pochodzenia Węgra.
7: Józef Szalaj, z takiego miasteczka, jaką była Szczawnica, stworzył kurort, który był słynny na całą Europę. To jemu zawdzięczamy i te wszystkie tutaj budynki. To on nadał ten charakter turystyczny spływowi Dunajcem. To za jego czasów te turystyczne spływy były pierwszy raz. On tutaj pobudował nam te parki. On był tym wizjonerem, który nie bał się też nakłonić naszych górali do przyjmowania tych gości, tych kuracjuszy.
2: Podkreślał burmistrz Szczawnicy Bogdan Szewczyk. Wakacyjne fobie. Pod lupą faktów. Niektórym trudno jest zaplanować wakacje ze strachu przed podróżą, choćby samolotem. Inni nie wyjdą na łąkę, bo boją się owadów. Ale są też osoby, które nie zrelaksują się na przykład na plaży, bo ich fobią jest piasek. Przed czym jeszcze odczuwacie lęk? O to pytała Kamila Konturek-Zięba.
8: Przed owadami zdecydowanie. Jak to się objawia? Jak widzę jakieś owady, to zaczynam panikować i proszę mojego partnera, żeby je
9: odgonił
8: się ich. Tak, tak.
9: Czyli krzyk, odganianie?
8: Taka panika. Takie bardziej obrzydzenie przed tym.
9: A jak sobie z tym radzić?
8: Zmierzyć się z tym, zobaczyć, że nic się nie dzieje, kiedy to się pojawia.
9: Czego się pani boi?
10: Wysokości, przestrzeni.
9: A jak pani sobie radzi z tymi lękami w takim razie?
10: Nie wybieram się w wysokie góry.
9: Czego się pan boi?
11: Że będzie kiepska pogoda do końca sierpnia.
2: Można mieć na przykład także talasofobię, czyli lęk przed głębią, no i to już wyklucza wakacje nad morzem. A o wakacyjnych lękach przeczytajcie koniecznie na RMF24 w zakładce Twoje zdrowie. Ode mnie to już wszystko na dzisiaj w faktach. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń i Tomasza Weryńskiego.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Ja mam na przykład lęk, że mój urlop nigdy nie nadejdzie. 4 minuty po 5:00, tu pierwsza...

0: okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

There is the open door.

Like a waterfall in slow motion.

Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chillout. Czas na fakty RMF FM.
1: W tym momencie fakty. Magdalena Wojtan i Tomasz Waryński w studio. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I zapraszamy.
2: Nowy rozdział na prawicy.
3: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą powołać własny klub w Sejmie.
2: Na początek ustalenia dziennikarza RMF FM.
3: Do sądu wraca sprawa żołnierza, który podczas próby sforsowania granicy z Białorusią oddał 12 strzałów w kierunku grupy migrantów.
2: Prokuratura nie zgadza się z uniewinnieniem.
3: To bardzo ważny dzień dla Gdyni.
2: Jej modernistyczne Śródmieście zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
3: Już w środę na biurko marszałka Sejmu może trafić wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
2: Taki plan mają Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości.
3: W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wlubewski.
4: Dzień dobry, witam.
2: Kacprze, dlaczego członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus będą zwlekać z decyzją do środy?
4: Formalnie są oni nadal członkami Prawa i Sprawiedliwości, a Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem partii. Dopiero jutro Komitet Polityczny PiS-u zatwierdzi odejścia części polityków. Wówczas członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus

0: trzecią siłą polityczną w Sejmie.
1: Nie żyje sprawca zamachu terrorystycznego w Berlinie.
2: Mężczyzna, który podczas Parady Równości wjechał furgonetką w ludzi, został śmiertelnie postrzelony przez policjantów. Zaatakował ich nożem, kiedy próbowali go zatrzymać.
1: W związku z tym doszło do użycia broni palnej przez policję. W wyniku strzelaniny podejrzany odniósł tak poważne obrażenia, że mimo reanimacji przeprowadzanej przez lekarzy pogotowia zmarł na miejscu, podkreślał policjant z Berlina Florian Nat.
2: Przypomnijmy, w sobotnim wieczór 21-latek wyznawca Państwa Islamskiego wjechał furgonetką w tłum ludzi w pobliżu Parady Równości.
1: Zginęła jedna osoba, 29 zostało rannych. Do sądu powraca sprawa żołnierza, który ponad 2 lata temu oddał 12 strzałów, gdy grupa imigrantów forsowała zaporę na granicy z Białorusią.
2: Sąd pierwszej instancji orzekł, że mężczyzna jest niewinny. Od wyroku odwołała się prokuratura okręgowa w Warszawie. Jakie zarzuty ciążą na 25-latku? O tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Chodzi o przekroczenie uprawnień i stworzenie zagrożenia dla życia ludzi, konkretnie imigrantów i znajdujących się obok nich żołnierzy i strażników granicznych. Tu warto dodać, że zarówno ci żołnierze, jak i strażnicy nie chcieli ścigania oskarżonego i mówili, że nie czuli zagrożenia z jego strony. Zdaniem prokuratury powołującej się na biegłego zagrożenie było. Zdaniem sądu pierwszej instancji nie można mówić o przekroczeniu uprawnień. Żołnierz ma bronić granic, a oskarżony nie mierzył do ludzi. Wyrok zaskarżyła prokuratura. Sprawą zajmie się Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie.
1: Finte Musuninen, triumfatorem 82. rajdu Polski, na podium były także dwie polskie załogi.
2: W czołowej dziesiątce znalazło się aż 5 naszych duetów. O tym, co działo się w weekend na śląskich trasach, Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
4: Temu Suninen od początku narzucił swoje tempo i potrafił dowieść się do mety, ale jak mówi, wcale nie było mu tak łatwo. Nawet jeśli wszystko wyglądało tak, że mieliśmy kontrolę i było nam łatwo, to cały czas musieliśmy jechać na limicie. Lokalni kierowcy tworzyli taką przyjemną presję, mówił Finn. Ostatecznie niespełna 10 sekund przewagi nad Jakubem Matulką i Danielem Dymurskim. No to była świetna jazda tego duetu.
5: To był absolutnie weekend Kuby, myślę, bardzo ważny w jego rozwoju, najlepszy rajd w życiu i miło się na to patrzyło i trudno się konkurowało, także chylę czoła.
4: Tak kolegę komplementował Mikołaj Marczyk. Wspólnie z Szymonem Gospodarczykiem zajęli trzecią lokatę, pierwsze podium w tym roku. 5 Kajetan Kajetanowicz, 7 zaledwie 19-letni Adrian Rzeźnik, a 8 miejsce zajął pochodzący ze Śląska, no i mający tutaj wielu fanów Jarosław Szeja. Zatem kibice mieli dużo powodów do radości. Chorzów, Patryk Serwański.
1: A pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych po 6:30. Na koniec faktów dobre wieści z Korei Południowej.
2: Modernistyczne centrum Gdyni trafiło na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO.
1: Decyzję podjęto podczas sesji komitetu w Pusanie. Wpis obejmuje blisko 88 hektarów śródmieścia Gdyni z charakterystyczną modernistyczną zabudową. To już 18 polski obiekt na liście światowego dziedzictwa.
2: Władze miasta podkreślają, że to wyróżnienie dla mieszkańców, którzy od lat dbają o ten wyjątkowy charakter Gdyni.
1: No i takich informacji jak najwięcej.
2: Kolejne fakty o 6:30, no i wtedy również fakty sportowe RMF FM.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: Znacznie cieplejsze te poranki teraz niż tydzień temu. Przypomnę, że mieliśmy 10, 11 na termometrach, a teraz mamy 16. W Suwałkach-Olsztynie i w Koszalinie 17, w centrum 19 stopni jest teraz już na południu. Zobaczmy, co się będzie działo na termometrach o 14. Wtedy na północy 20, 19, 21 w Łodzi, 23 stopnie pokażą termometry w Katowicach i w Opolu. Dzisiaj z wyjątkiem ściany zachodniej praktycznie wszędzie będzie padać, możliwe też burze.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
9: A nie, przepraszam, na zachodzie też deszcze możliwe, aczkolwiek...

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: Słuchacie RMF Chillout. Czas na fakty RMF FM.
1: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 48 w pobliżu Przytoczna na Lubelszczyźnie.
2: To odcinek Moszczanka-Kock. Auto osobowe wypadło tam z trasy.
1: Jeszcze co najmniej przez godzinę droga będzie zablokowana. Uważajcie. Tłumy kibiców oglądały od piątku do niedzieli zmagania kierowców w czasie 82. rajdu Polski.
2: Najwięcej miłośników motosportu pojawiało się w specjalnych strefach kibicowania. Na każdym z odcinków specjalnych było po kilka takich miejsc.
3: Jedzie.
4: Wszedł zakręt, także mamy wszystko tak naprawdę. Ten łuk, który stosunkowo jest prosty, ale widzimy, że tak naprawdę Allen wziął go bardziej widowiskowo tak naprawdę. Wcześniej z Sulinem widać było tą koncentrację.
5: Jest głośno, są emocje, jest szybko, a potem znowu się czeka.
3: Ale warto, rozumiem.
5: Warto, jak najbardziej.
1: Z kibicami rajdowymi na jednym z odcinków rozmawiał Marcin Buczek.
2: Profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych zlikwidowali policjanci z Otwocka razem z funkcjonariuszami CBŚP. Zatrzymali 25-letniego obywatela Mołdawii, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu.
1: Na jednej z posesji w Józefowie policjanci odkryli w pełni wyposażone profesjonalne laboratorium przeznaczone do produkcji mefedronu.
2: Zabezpieczyli m.in. około 20 kg gotowego już narkotyku oraz 10 kg mefedronu w fazie krystalizacji.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: W faktach sportowych RMF FM fiński triumf w 82. rajdzie Polski.
1: Trzydniową imprezę wygrywa Teemu Suninen, a na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
9: Teemu Suninen po raz pierwszy przyjechał na Śląsk, ale potrafił ograć kierowców bardziej doświadczonych na tych trasach. Obok fińskiej załogi na podium także dwa polskie duety. Jakub Matulka i Daniel Dymurski na świetnym drugim miejscu. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk na trzecim. Oddajmy głos pilotom.
10: Tempo bardzo cieszy, bo mieliśmy kilka bardzo dobrych OS-ów. Właściwie myślę, że wszystkie były udane. Rzeczywiście to tempo było mocne w naszym wykonaniu. Konkurencji też, więc tak naprawdę trzeba było do ostatniego momentu trzymać ciśnienie.
9: Mówił Dymurski, a Gospodarczyk podkreśla, że wywalczenie podium ma duże znaczenie.
11: To zawsze dodaje motywacji, dodaje takiego czegoś, że chce się dalej pracować, bo jest w nas ta nadzieja. No, widzimy, że razem nam dobrze idzie, że potrafimy nawet w różnych momentach sobie poradzić, także jestem bardzo zadowolony z tego rajdu.
9: W czołowej dziesiątce jeszcze trzej polscy kierowcy, Kajetanowicz, Rzeźnik i Szeja. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy prowadzi Suninen. Kolejną rundą cyklu ERC będzie rajd Barum w Czechach zaplanowany na połowę sierpnia. 4 lata oczekiwania na ekstraklasę i zwycięstwo w pierwszym meczu nowego sezonu. Wisła Kraków wygrała u siebie z GKS-em Katowice 2-1. Cenne punkty z Częstochowy wywiozła Wisła Płock. To było wyjazdowe zwycięstwo nad Rakowem 2-1. Raków stracił pierwszą bramkę w pierwszej połowie, drugiego gola w drugiej, no i dopiero wtedy się obudził.
12: Potem ta reakcja dobra na to, co się działo. No, przyjęliśmy inicjatywę, tworzyliśmy sytuację, budowaliśmy grę, wchodziliśmy czy przez boki, czy przez centrum. Finalnie nie starczyło czasu i przegrywamy ten mecz.
9: Mówił trener Dawid Kroczek. W Łodzi remis Widzewa z Motorem Lublin 2-2. Tadej Pogaczar ma piąty triumf w Tour de France. Jest dopiero piątym koleżem w historii, który ma tyle triumfów na tym największym i najważniejszym wyścigu świata. Wielka pętla zakończona na Polach Elizejskich. Ostatni etap dla Holendra, Mathieu van der Poela.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
13: A kto to taki ładny tutaj? A pro, Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
14: A i ty taki ładny,
13: ja taki
14: też,
13: ładny,
14: no pewnie,
13: też,
14: no super.
13: Pachnący.
14: Ale w pogodzie nie ma co się uśmiechać i śmiać dzisiaj, bo powiem wam szczerze, że na mapach to ta pogoda nie wygląda najlepiej. Mówiąc krótko i mówiąc wprost, wszędzie będzie padało. Od wczesnych godzin porannych pada już nad morzem, pada w Bydgoszczy, w Elblągu, w Kaliszu i ten deszcz powoli będzie się przesuwał na wschód i finalnie będzie niemal w całym kraju.
13: Generalnie, szanowni państwo, no pada mać po prostu. Pada mać, nie chcę być inaczej.

Here she comes.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Spotkanie z faktami w RMF FM. Magdalena Wojtań i Tomasz Weryński przy mikrofonach. Prosimy bardzo.
2: Polscy i francuscy śledczy łączą siły w sprawie afery Jeffreya Epsteina.
3: Chodzi o działalność agenta modelek.
2: Ponad 250 tysięcy osób ewakuowano w rejonie Bordeaux we Francji.
3: Zniszczonych zostało prawie 500 budynków.
2: Problemy na dolnośląskiej A4.
3: Samochód osobowy wjechał w bariery w pobliżu kątów wrocławskich.
2: Pełnia sezonu ogórkowego na targach.
4: 7 zł. Od 5 zł do tutaj 8.
3: Na zegarze 7. Polscy prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie afery Jeffreya Epsteina podjęli współpracę z francuską prokuraturą.
2: Jak dowiedział się reporter RMF FM, chodzi o tamtejsze postępowanie obejmujące działalność nieżyjącego już agenta modelek Jean-Luca Brunella.
3: Ten mężczyzna miał werbować Epsteinowi modelki w Ameryce Południowej. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztof, na czym polega ta polsko-francuska współpraca?
5: Z informacji, do których dotarłem

0: Ciało Daniela Sijada znaleziono w zeszłym tygodniu w domu na przedmieściach Paryża.
1: Ten mężczyzna był w zainteresowaniu polskiej prokuratury z racji tego, że przewijał się w aferze. Nie został jednak przesłuchany ani w charakterze świadka, ani podejrzanego.
0: Nie widać końca pożarów we Francji. Z rejonu Bordeaux ewakuowano już ponad 250 tysięcy osób.
2: Żywioł zniszczył prawie 500 budynków, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
3: W Akwitanii nie kursuje część pociągów, zamkniętych zostało wiele dróg i kilkudziesięciokilometrowy odcinek autostrady A63 niedaleko granicy z Hiszpanią. Francuski rząd i przedstawiciele straży pożarnej przyznają, że ciągle nie udało się zahamować rozprzestrzeniania się gigantycznych płomieni, między innymi z powodu silnych wiatrów i powrotu upałów. W środę temperatura w rejonie Bordeaux znowu ma sięgnąć 400 stopni Celsjusza w cieniu. Dziś przed południem rozpocząć się ma nadzwyczajna narada prezydenta Emmanuela Macrona z członkami rządu, by podjąć dalsze działania w celu położenia kresu rekordowej fali pożarów lasów.
0: Pożary szaleją też w Hiszpanii. Najgorsza sytuacja jest w rejonie Madrytu i Kastylii La Manczy w centrum kraju.
2: Palą się tam lasy i nieużytki rolne. W wielu regionach wprowadzono stan wyjątkowy.
0: O poranku problemy z przejazdem na dolnośląskim odcinku A4 na wysokości węzła Kąty Wrocławskie.
2: Auto wjechało tam w bariery.
0: Spodziewajcie się utrudnień w stronę Wrocławia.
2: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, między innymi w niektórych portach, możecie znaleźć stworzone przez Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe naklejki z QR-kodem.
0: To z jednej strony dostęp do stacji pogodowych, a z drugiej prośba o niewielkie darowizny. Ratownicy mają pieniądze na bieżące funkcjonowanie, ale problemem są między innymi awarie sprzętu.
4: W tym miesiącu mieliśmy 3 poważne awarie, przekładni. Każda taka awaria, każda taka usterka to jest kwota rzędu 30-40 tysięcy złotych sama naprawa, a to wynika nie ze złych umiejętności sterników, czy tych, którzy tą łódź użytkują, po prostu z wyeksploatowania tego sprzętu, który ma już swoje lata. W przypadku naszych łodzi to jest kilkanaście, a w przypadku tych starszych jednostek nawet kilkadziesiąt lat. Rzeczywiście to jest to, co mocno nadwyręża i uszczupla nasz budżet.
2: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
0: A jak wyglądają te naklejki, sprawdźcie na rmf24.pl.
2: Na targowiskach trwa pełnia sezonu ogórkowego.
0: Wybór jest ogromny, duże, małe, na sałatki, do kiszenia i na korniszony.
2: No niektóre od razu wylądują na stołach, ale wiele z nich trafi do słoików.
5: Ile za kilogram?
6: 7 zł.
7: Od 5 zł do tutaj 8.
5: Mniejsze są droższe.
7: No bardziej pracochłonne. Więcej się trzeba urwać na kilogram.
5: To już jest ten czas, żeby kisić.
8: Oczywiście, że tak.
5: Tam jest osprzęt cały. Tak.
9: Czosnek 2,50, krzan 4 zł.
10: Koper 3 zł za pęczek i czosnek w zależności od główki.
5: I to obowiązkowe pozycje przy kiszeniu.
10: Tak, woda i sól.
11: Jeśli to będzie wystawione na takim słońcu, jak było po 40 stopni, to wystarczy 2 dni zdecydowanie. A jeśli będą takie zimne dni jak teraz, to i trzeba i 4 dni.
0: Usłyszał przy straganach w centrum Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Magdalena Karwat-Marek, zobaczmy, co się dzieje w pogodzie.
15: No na start tygodnia to ta pogoda trochę nas zaskoczy. Przez kraj przejdzie taki chłodny front, więc będzie dzisiaj padało. Mogą się też pojawić burze i miejscami nawet grad, więc o tych upałach możemy zapomnieć, a temperatura raczej nigdzie nie przekroczy 20 stopni. W tej chwili pada w północnej i w centralnej Polsce, ale po południu ten deszcz pojawi się też na wschodzie i na południu kraju, ale jutro będzie cieplej i deszcz spadnie tylko miejscowo.
13: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
14: Jak ty to ładnie powiedziałaś, jutro będzie cieplej. Powtórz to jeszcze.
15: Jutro będzie.

0: ułatw.
1: Czy potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

0: słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Kolizja ciężarówki z autem osobowym na krajowej 74 w okolicach miejscowości Dębno w Świętokrzyskiem.
2: To odcinek opadów Kraśnik. Jeszcze co najmniej przez godzinę jedziecie tam wahadłowo.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 10 województwach na północy, południu i wschodzie kraju.
2: Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie grad.
1: Czy prezydent Karol Nawrocki powinien włączyć się w załagodzenie konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości?
2: Oto Tomasz Telikowski zapytał w porannej rozmowie w RMF FM rzecznika prezydenta i sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rafała Leśkiewicza.
1: Padną także pytania o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
2: Zapraszamy już 8:02.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Co tam w pogodzie?
5: No ja dostałam od słuchaczy...
0: RMF Chill Out.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Porcje porannych faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Wieliński. Zapraszamy.
2: Na Bliskim Wschodzie zmniejszenie napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i tanieje ropa.
3: Co to oznacza dla polskich kierowców? Czy będzie taniej na stacjach? To wyjaśni reporter RMF FM.
2: Nowa inicjatywa Karola Nawrockiego wywołuje polityczne komentarze.
3: Politycy koalicji rządzącej zarzucają prezydentowi próbę wykorzystania podziałów na prawicy.
2: A w porannej rozmowie w RMF FM?
3: Gościem Tomasza Terlikowskiego, rzecznik prezydenta i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz.
2: Na początek ważne informacje dla kierowców. Cena ropy na międzynarodowych rynkach spada.
3: To efekt wstrzymania wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
2: Poranne wykresy śledzi dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Jak duże są przeceny na giełdach?
4: Średnio o ponad 5% potaniała baryłka ropy do poziomu w granicach $86. To nadal bardzo drogo, ale pojawia się światełko w tunelu. Jeśli Waszyngton i Teheran spróbują znów wejść na ścieżkę dyplomacji i poszukiwania trwałego porozumienia, zobaczymy wkrótce kolejne obniżki.
3: To na giełdach, a na stacjach paliw będą obniżki?
4: O, tu zła wiadomość. Na razie nie. Jeśli tendencja spadkowa się utrzyma, to przeceny pojawią się także na pylonach, ale dopiero za jakiś czas, co najmniej kilka dni. Początek tygodnia paradoksalnie przyniesie nam wzrost cen paliw. Szczególnie w przypadku oleju napędowego podwyżki będą zauważalne, bo to paliwo w rafineriach nadal drożeje. W najbliższym czasie zobaczymy stawki wyraźnie powyżej 8 zł za litr.
2: Prezydent chce wykorzystać

0: prezydentem wszystkich Polaków.
1: Mówi europoseł Piotr Müller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dariusz Wieczorek podkreśla z kolei, że inicjatywa prezydenta to odpowiedź na organizowany przez Rafała Trzaskowskiego Campus Polska. Jednocześnie polityk lewicy uważa, że prezydent chce po prostu poprawić swój PR.
2: Pewnie też analizuje to, że po tych różnych decyzjach, po programie Safe, teraz po tym wecie, jeżeli chodzi o cenę energii, no coraz więcej zastrzeżeń może być w społeczeństwie co do jego funkcjonowania.
1: Nie traktujemy tego wydarzenia jak konkurencję, mówi z kolei Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
3: Kampus prawdziwy jest jeden, zaczyna się 26 sierpnia w Olsztynie.
1: A wydarzenie zaplanowane przez prezydenta rozpocznie się 3 dni później w Juracie.
4: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
5: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość.
6: Dzień dobry, witamy.
7: Dzień dobry, moim gościem jest dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego. Witam, panie ministrze.
8: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
7: To co, prezydent się inspiruje Campus Polska? Będzie Campus Prezydent, Campus Nawrocki?
8: Nie, prezydent się nie inspiruje Campusem Polska. Pan prezydent, jeszcze jako prezes IPN-u, a wcześniej dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, zawsze był blisko młodzieży. Ja przypomnę, że to przy Muzeum II Wojny Światowej była Rada Młodzieżowa, a kiedy Karol Nawrocki był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, organizował kongresy Pamięci Narodowej dla wielu tysięcy młodych ludzi.
7: Dobrze, ale
8: a przy prezydencie
7: termin...
8: działa Rada Młodzieżowa.
7: Ale termin
8: nie inspiruje się. Wakacje, panie
7: tylko
8: redaktorze.
7: Dlatego.
8: To jest, oczywiście, to, tylko dlatego, bo to jest ostatni weekend wakacji, po raz pierwszy pan prezydent otwiera swoją rezydencję w Juracie dla kilkuset młodych ludzi. Rejestracja właśnie ruszyła na stronie prezydent.pl. Zapraszamy każdego, kto chce porozmawiać.
7: Działacz młodzieżówki lewicy zgłasza się?
8: No to się
7: nie
8: zgłasza.
7: Sprawdzacie?
8: No nie, no panie redaktorze, każdy się może zgłosić, każdego zapraszamy do tego, by złożył swoją aplikację. Tam jest formularz, można go wypełnić i zapraszamy do tego, by wziąć udział
7: młodzi
8: w naszym spotkaniu.
7: Młodzi działacze ruchu LGBTQ+ też mogą się zgłosić?
8: Panie redaktorze, każdy się może zgłosić.
7: Nie będziecie sprawdzać?
8: Oczywiście, że będziemy sprawdzać, kto się zgłosił i jeżeli będzie zbyt wielu chętnych, to wszystkich na pewno nie uda się zmieścić w Juracie, bo to miejsce także ma swoje ograniczenia, chociażby ze względów bezpieczeństwa.
7: Ale czym będziecie kierować, jak będziecie przyjmować?
8: Kilkaset osób uda się na pewno zaprosić i to będzie bardzo transparentne, otwarte, społeczne wydarzenie, nie mające charakteru politycznego.
7: Nie będzie polityków? Nie wierzę.
8: Jedyną osobą, która zaprasza, jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent zaprasza młodych po to, by z nimi porozmawiać, by się wsłuchać w ich głos, by rozwiać różne wątpliwości, by odpowiedzieć na wiele czasem trudnych pytań.
7: Ale będą politycy PiS-u, czy nie będą?
8: Będą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, pracownicy Kancelarii Prezydenta, ministrowie Kancelarii Prezydenta, nie będzie żadnych innych osób spoza Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent i ministrowie prezydent.
7: To stawiamy kropkę i za chwilę przenosimy się do radia RMF24. Na nasze media społecznościowe, na portal rmf24.pl, a także na nasz kanał, na portal YouTube. Pożegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM.
6: Dziękujemy. Rozmowa Tomasza Terlikowskiego trwa w sieci.
5: A my polecamy Fakty o 8.30.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: My tu mamy Magdę, Magda ma prognozę.
11: I tak dalej, no i tak dalej. I muszę się poprawić, bo Lubin to oczywiście województwo dolnośląskie, a nie lubuskie, więc pozdrawiamy obydwa województwa. A ja mam kolejny kod pocztowy od was, 37550. To jest z Kołoszów na Podkarpaciu. I słuchacz pisze, że psy tam wariują z tej pogody, ale nie wiadomo, czy na deszcz, czy na słońce, więc odpowiadam dzisiaj to akurat na deszcz, bo w tych okolicach mogą się pojawić nawet też burze.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Jest spora szansa, że muzyka najlepsza pod słońcem w RMF FM rozpędza chmury.
12: RMF Chill Out.

Najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Haja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chillout. Czas na fakty RMF FM.
1: Dwóch samochodów na A4 w rejonie Zabrza w Śląskiem.
2: To odcinek między węzłami Zabrze Południe, Ruda Śląska. Spodziewajcie się utrudnień w stronę Wrocławia.
1: Potrzebna jest jedność na prawicy, ale prezydent nie angażuje się w spór jednej partii.
2: Tak przekonywał w RMF FM rzecznik prezydenta w kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz w odpowiedzi na pytanie dotyczące rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
3: Spory w łonie jednej z partii, Prawa i Sprawiedliwości, powinny być rozstrzygnięte przez liderów tej formacji politycznej, a nie przez pana prezydenta. Pan prezydent jest głową państwa, jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
4: A może jest beneficjentem tego sporu?
3: Pamięta o tym, kto go popierał w wyborach prezydenckich. Pamięta o tym, że popierało go Prawo i Sprawiedliwość. Na pewno to nie jest dobrze, jak dochodzi do takiego sporu w łonie największej partii opozycyjnej. My wszyscy powinniśmy się teraz koncentrować na rozliczaniu rządzących.
1: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Rafałem Leśkiewiczem jest na rmf24.pl.
2: Blisko 8 kg narkotyków, broń i tysiące tabletek psychotropowych zabezpieczyli policjanci z Kielc podczas akcji przeprowadzonej w powiecie siedleckim na Mazowszu.
1: W czasie akcji znaleziono też sztabkę srebra, gotówkę, 16 telefonów komórkowych i komputery mogące mieć związek z narkobiznesem.
2: Zatrzymano 3 mężczyzn, grozi im do 12 lat więzienia.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Wisła Kraków znów w ekstraklasie.
2: Drużyna ma zwycięstwo na otwarcie sezonu. Fakty sportowe i Patryk Serwański.
7: Dzień dobry. 4 sezony spędzone w pierwszej lidze. Wreszcie ekstraklasa na trybunach niemal komplet. No i są 3 punkty. Wisła pokonała na swoim stadionie GKS Katowice 2-1.
8: Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Pierwszy mecz jest zawsze pewnego rodzaju niewiadomą. Myślę, że było to dobre widowisko. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji.
7: Mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Jop. 3 punkty także na koncie Wisły Płock. 2-1, ale na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Wynikiem 2-2 zakończył się mecz łódzkiego Widzewa z Motorem Lublin. Dziś zamykamy pierwszą kolejkę meczem Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. Zamkniętym rozdziałem rajdowych mistrzostw Europy jest już 82. rajd Polski. Asfaltowe odcinki specjalne na Śląsku. Zwycięzcą Finn Teemu Suninen świetnie kontrolował wydarzenia na trasie rajdu. Do mety dowiózł niespełna 10 sekund przewagi nad Jakubem Matulką i Danielem Dymurskim.
9: Bardzo intensywna walka. To wszystko kręciło się wokół bardzo niewielu sekund przewagi, ale cieszę się, że w ciągu tego dnia byliśmy w stanie sobie wypracować jakiś bufor bezpieczeństwa.
7: Podkreślał Matulka, 3. lokata dla Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Oni w walce o podium wyprzedzili o niespełna 3 sekundy Włocha Mabelliniego.
10: Mam nadzieję, że to podium to takie przełamanie po tym troszkę słabszym początku sezonu. No i chciałbym wykorzystać tutaj tą prędkość bazową na rajdzie Barum, który już niebawem.
7: Podsumował Marczyk na torze Hungaroring. Na Węgrzech z kolei rywalizowali kierowcy Formuły 1. Wyścig wygrał Lando Norris. Dla Brytyjczyka pierwsze zwycięstwo w sezonie. Podium uzupełnili Max Verstappen i Kimi Antonelli. Młody Włoch jest liderem klasyfikacji generalnej Mistrzostw Świata. Porażka naszych żużlowców z Australijczykami w towarzyskim meczu w Rybniku przegraliśmy 41-49. Po 13 punktów zdobyli dla nas Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Dla Australijczyków 11 Brady Kurtz. To są dla biało-czerwonych przygotowania do finału drużynowych Mistrzostw Świata, który za miesiąc odbędzie się w Warszawie.
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
11: Magdalena Karwat-Marek, zobaczmy, co się dzieje w pogodzie.
12: No taki smutny, nostalgiczny, można powiedzieć, SMS przyszedł pod 3322. My to na Mazurach o upałach to już dawno zapomnieliśmy. No dzisiaj faktycznie Warmia, Mazury czy na przykład Podlasie na wysoką temperaturę nie mają co liczyć, ale te koło 20 stopni to będzie. No i dzisiaj deszcz i burze szykują się w tym regionie. Zapowiada się, że potrwają tak co najmniej do 16-17, ale jutro już bez deszczu.
11: No to my wracamy w takim razie do grania najlepszej muzyki pod słońcem.
0: Kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio, RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, latino, chill out, relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chillout. Czas na fakty RMF FM.
1: FFM. Magdalena Wojtań i Tomasz Weryński. Zapraszamy.
2: Czy Karol Nawrocki włączy się w mediację między PiS-em a Stowarzyszeniem Rozwój Plus?
3: Posłuchajcie, co na ten temat mówił w RMF FM rzecznik prezydenta.
2: Lista zawodów deficytowych trafia do szuflady.
3: Ministerstwo Pracy wstrzymało projekt dotyczący zatrudnienia cudzoziemców.
2: Jest poniedziałek, zatem w RMF FM ruszamy w podróż po najpiękniejszych trasach kolejowych.
3: Dzisiaj jedziemy nad Polskie Morze.
2: Ale w faktach na początek pilna informacja z ostatniej chwili. Zderzenie ciężarówki z busem na Krajowej 20 w rejonie miejscowości Pasieka w Pomorskiem.
3: To jest odcinek Miastko Biały Bór. Jedna osoba została ranna. Ta trasa jest zablokowana i tak będzie jeszcze przez 2 godziny. Uważajcie.
2: Nie taka jest rola prezydenta, mówi w RMF FM Rafał Leśkiewicz.
3: Rzecznik Karola Nawrockiego pytano o to, czy prezydent włączy się w mediację między PiS-em a Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.
4: To jest spór w łonie jednej partii politycznej. Oczywiście tej partii,
5: która... Za chwilę już chyba nie będzie jednej.
4: No zobaczymy, to są kwestie pewnie najbliższych kilkudziesięciu godzin, tak jak słyszymy z zapowiedzi.
5: Ale liczy pan na to, panie ministrze, że jeszcze się może zakończyć ten spór, no, bez rozwodu?
4: Na pewno potrzebna jest zgoda, panie redaktorze, po prawej stronie sceny politycznej. Padło dużo słów, być może za dużo, być może trzeba usiąść do jednego stołu i po prostu ze sobą porozmawiać. To nie jest rola pana prezydenta. Spory w łonie jednej z partii, Prawa i Sprawiedliwości, powinny być rozstrzygnięte przez liderów tej formacji politycznej, a nie przez pana prezydenta.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego porannego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Nie będzie kontynuacji prac nad listą zawodów deficytowych.
3: Dokument przygotowywany przez Ministerstwo Pracy miał pozwolić na łatwiejsze zatrudnienie cudzoziemców w niektórych branżach.

0: Tych stanowisk, które trudno zastąpić komputerem. O wpisanie kierowców na listę zawodów deficytowych mocno zabiegała branża transportowa. To miałoby pozwolić na uzupełnienie coraz większych braków kadrowych. Wpis na listę pozwoliłby na szybsze wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
1: Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozkleili na szlaku naklejki z QR-kodem.
2: Odsyła on do strony, na której znajdują się m.in. informacje pogodowe czy dotyczące bezpieczeństwa na szlaku. To też prośba o wsparcie finansowe, głównie na naprawy sprzętu.
3: Środki na bieżące funkcjonowanie, na utrzymanie tych etatów, które mamy podpisane umowy, my oczywiście z tego się wiążemy i to ratownictwo na szlaku działa i będzie działać, mam nadzieję, nieprzerwanie. Nie mamy takiego bezpiecznika, takiego buforu bezpieczeństwa, gdzie moglibyśmy sobie spać spokojnie, patrzeć optymistycznie w przyszłość, że w przypadku jakiejś awarii, usterki czy poważniejszego zdarzenia ten sprzęt będzie mógł być po prostu nawet nie z dnia na dzień, a z godziny na godzinę podmieniony na nowy, żeby móc służyć ratownikom, no i tym wszystkim, którzy tej pomocy będą na jeziorach potrzebować.
1: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
2: Każdy poniedziałek wakacji zabieramy Was w podróż najpiękniejszymi trasami kolejowymi w Polsce i Europie.
1: Dziś nasza reporterka Anna Pałamar wybrała się w podróż nadmorską kolejką wąskotorową, która kursuje na trasie z Gryfic do Pogorzelicy. Dzień dobry, Aniu.
4: Dzień dobry.
1: Jak wygląda ta podróż?
4: To jedna z najbardziej malowniczych tras kolejowych w Polsce. Kolejka kursuje najpierw długą trasą z Gryfic do Pogorzelicy, to prawie 2 godziny jazdy. Później przez cały dzień jeździ wahadłowo na trasie krótszej, z Pogorzelicy do Trzęsacza i z powrotem. I to właśnie ten odcinek cieszy się największą popularnością, bo prowadzi przez nadmorskie miejscowości. Ale kierowniczka pociągu Dorota Radzyńska przyznała mi tu na stacji w Gryficach, że to właśnie ten początkowy długi odcinek z Gryfic jest jej ulubionym.
5: Jedziemy przez wioski, przez lasy, przez pola. Można poobserwować zwierzynę, która biega, od zajęcy po sarny. Krajobrazy są bardzo ładne. Po czym wjeżdżamy w Trzęsaczu na miejscowości nadmorskie. No i tutaj wiadomo, kurorty, budynki, więc ta trasa gryficka jest najpiękniejsza tak naprawdę.
4: Podobno w weekendy obłożenie kolejki jest 100%. Dziś na razie ta frekwencja jest niewielka, zwłaszcza, że zaczął padać deszcz, ale pewnie będzie lepiej w tych nadmorskich miejscowościach. Ze stacji kolejki wąskotorowej w Gryficach Anna Pałamar.
2: No i na tę trasę będziemy wracać w kolejnych faktach.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Wiemy, co się dzieje, wiemy, co się będzie działo w pogodzie. O tym teraz Magdalena Karwat-Marek.
9: I są wśród nas tacy, to też wiemy, którzy zaczynają dzisiaj swoje upragnione urlopy. Piszecie o tym pod 3322. I wśród nich jest Litka, która jedzie do chłopów w zachodniopomorskim. Więc moja rada jest taka, najlepiej tam dojechać po godzinie 15, bo wtedy na wybrzeżu skończą się deszcze. Za to jutro już bez deszczu nad morzem zapowiada się tak 18-19 stopni i w ogóle w całej Polsce nie powinno jutro padać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: A teraz patrz, jakie SMS-y przychodzą pod 3322. Słuchają nas w

0: Piątkowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: To fakty to Magdalena Wojtan i Tomasz Weryński. Zapraszamy.
2: Zapraszamy.
3: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg.
2: Karambol na A4 w pobliżu Wrocławia.
3: Utrudnienia także na A1 w Kujawsko-Pomorskiem.
2: Burzowy początek tego dnia w kilku regionach Polski.
3: W faktach ostrzeżenia synoptyków.
2: To ich czas. Kiszone, małosolne czy konserwowe.
3: Sezon ogórkowy trwa w najlepsze.
2: Fakty RMF FM o 10:00. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Karambol na A4 w pobliżu węzła Wrocław-Bielany.
3: Tam zderzyło się 6 samochodów. Zablokowany jest pas w stronę Zgorzelca. W tym samym miejscu na wysokości węzła Bielany motocykl zderzył się z busem.
2: Jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas w stronę Legnicy. I problemy też na autostradzie A1 na wysokości Ludwinowa w Kujawsko-Pomorskiem.
3: To jest odcinek między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Samochód osobowy uderzył tam w bariery.
2: Zablokowane są 2 pasy ruchu w stronę Łodzi.
3: Prezydent nie inspiruje się kampusem Polska. Zawsze był blisko młodzieży. Jeszcze jako szef IPN, mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego.
2: Tomasz Tarylkowski pytał swojego gościa o spotkanie z młodymi ludźmi w Juracie pod koniec sierpnia.
4: To jest ostatni weekend wakacji. Po raz pierwszy pan prezydent otwiera swoją rezydencję w Juracie dla kilkuset młodych ludzi. Rejestracja właśnie ruszyła na stronie prezydent.pl. Zapraszamy każdego, kto chce porozmawiać.
5: Działacz młodzieżówki Lewicy zgłasza się?
4: No to się
5: nie
4: zgłasza. Panie redaktorze, każdy się może zgłosić. Każdego zapraszamy do tego, by złożył swoją aplikację. Tam jest formularz, można go wypełnić i zapraszamy do tego, by wziąć udział
5: młodzi
4: w naszym spotkaniu.
5: Młodzi działacze ruchów LGBTQ+ też mogą się zgłosić?
4: Panie redaktorze, każdy się może zgłosić.
5: Nie będziecie sprawdzać?
4: Oczywiście, że będziemy sprawdzać, kto się zgłosił i jeżeli będzie zbyt wielu chętnych, to wszystkich na pewno nie uda się zmieścić w Juracie, bo to miejsce także ma swoje ograniczenia, chociażby ze względów bezpieczeństwa.
5: Ale czym się będziecie kierować, jak będziecie przyjmować?
4: Kilkaset osób uda się na pewno zaprosić.
3: Cała rozmowa z rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem jest na rmf24.pl.
2: Polska dzisiaj podzielona ostrzeżeniami IMGW przed burzami.
3: Grzmieć może na wschód od linii Gdańsk-Łódź-Kraków.
2: Z nami nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, gdzie trzeba szczególnie uważać?
6: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą m.in. województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, a także części centralnej i południowej Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami na Podkarpaciu. Tam obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia, a porywy wiatru w czasie burz mogą lokalnie osiągać nawet prędkość 80-90 km na godzinę. Możliwy jest też opad gradu.
3: Coroczne 5 minut sławy przeżywają właśnie ogórki.
2: A w szczycie sezonu odżywa spór o wyższość kiszonych nad małosolnymi, no i małosolnych nad konserwowanymi. O, trudne słowo.
3: To prawda, wir tej dyskusji na straganach w Lublinie rzucił się reporter RMF FM.

deszcz. RMFON. Z ciebie ponad 100 stacji internetowych. Lubisz być na czasie? Interesują cię tylko najświeższe hity? Włącz stację z gorącymi listami przebojów. RMF Poblista. RMF Max Hop Bands. RMF Top 30.pl. RMF Hot News. Światowe i polskie numery 1. Tylko tutaj. RMF On. Słuchaj tak jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

we carry hearts.

0: Polska Polityka w Radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię, sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w Radiu RMF 24.

I share what must be the beautiful next hour.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Ryński. U nas na początek pilna informacja, jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
2: Na początek połączymy się z naszym dziennikarzem.
1: Zderzenie osobówki z busem na S2 w pobliżu Warszawy.
2: Utrudnienia też po wypadku na dolnośląskim odcinku autostrady A4.
1: W związku z postrzeleniem 41-latka niedaleko Płocka na Mazowszu zatrzymano dwie osoby.
2: W faktach kulturalnych RMF FM o nowych gwiazdach w hollywoodzkiej Alei Sław.
1: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
2: Były minister sprawiedliwości jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
1: Fakty o 10 otwiera Krzysztof Zasada. O 11, przepraszam. Krzysztofie, kiedy wniosek zostanie wysłany?
3: Właśnie uzyskałem informację, że jest wysyłany. Dokument trafi do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem MSZ-u. Przygotowanie tego wniosku było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS, który ma usłyszeć szereg zarzutów w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Od kilku tygodni Ziobro jest w USA, wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej ukrył się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
2: Wypadek na trasie S2 w pobliżu Warszawy.
1: Między węzłami Aleje Jerozolimskiej i Konotopa zderzenie osobówki z busem.
2: Jedna osoba została ranna, zablokowane są dwa pasy w kierunku Poznania.
1: Przypominamy też o utrudnieniach na dolnośląskiej A4.
2: W rejonie węzła Bielany Wrocław zderzenie motocykla z busem, jedna osoba została ranna.
1: Zablokowany jest prawy pas w stronę Legnicy.
2: Policja zatrzymała dwie osoby w związku z postrzeleniem 41-latka w Koszelówce pod Płockiem na Mazowszu.
1: To kobieta i mężczyzna. Znaleziono też auto, z którego prawdopodobnie padł strzał.
2: Ranny mężczyzna trafił do szpitala. W sobotę pierwsza grupa polskich strażaków poleci do Hiszpanii, aby pomóc w walce z pożarami.
1: Ich misja potrwa do końca sierpnia, zapowiedział na antenie informacyjnego radia RMF24 starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Będą to 3 zmiany po 10 dni. Każdej zmianie będzie uczestniczyło około 35 strażaków. Łącznie planowany jest udział 105 strażaków. No my akurat udamy się do Hiszpanii w rejon Castilla da Mancha. No i generalnie zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała, czy będą te pożary dalej trwały, wtedy wejdziemy od razu do działań ratowniczych. Natomiast gdyby sytuacja była stabilna, to wtedy będziemy doskonalić swoje umiejętności, aby móc lepiej zwalczać pożary wielkoobszarowe lasów.
1: Mówił starszy kapitan Wojciech Gralec.
2: Z ostatnich prognoz wynika, że do Hiszpanii wrócą dziś upały, które mogą utrudnić akcję gaśniczą. Z pożarami zmagają się także Włosi i Francuzi.
1: W piątek, po raz 9 w karierze została mistrzynią Polski.
2: Teraz myślami jest już przy zbliżających się Mistrzostwach Europy i zaplanowanym na sierpień memoriale Kamili Skolimowskim.
1: Sprinterka Ewa Swoboda przyznaje, że czuje się już jak dojrzały sportowiec, a to pomaga jej w karierze.
5: Troszeczkę się uspokoiłam, troszeczkę te emocje staram się czasem chować. Też czuję, że już tak jakby dorosłam do tego dorosłego sportu. Ludzie też zaczynają troszeczkę poważniej mnie traktować, a nie tylko jak, nie wiem, rozpieszczoną, rozwydrzoną małą Ewę, która przychodzi, robi robotę i ucieka.
2: Rozmowa Patryka Serwańskiego z Ewą Swobodą jest na rmf24.pl.
1: Teraz fakty kulturalne RMF FM. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Kasiu, na początek o nowych

0: Film o nim, pojawi się film o jazzie, o muzyce klezmerskiej, ale z tą muzyką też będzie można spotkać się na żywo, bo będą koncerty i co codziennie. Zaczynamy koncertem Marcina Dorocińskiego i Wojciecha Mazalewskiego, następnego dnia Arek Jakubik. Bardzo różnorodnie i te koncerty będą odbywały się na zamku w wyjątkowej przestrzeni.
1: Opowiada Marcin Radomski, rzecznik Dwóch Brzegów. Wiemy, kto przejmie schedę po Chadwicku Bosemanie. Czarna Pantera trzyma nową gwiazdę i datę premiery. O tym widowisku opowiem w kolejnych faktach.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: A jeśli ten pochmurny i lekko deszczowy listopad spędzacie w pracy i potrzebujecie...

My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

get a good feeling. Yeah, yeah, yeah.

kimkolwiek jesteś, masz RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Dzień dobry, zapraszam. Wydłuża się śledztwo w sprawie zonda krypto. Ile zgłoszeń wpłynęło od poszkodowanych? Posłuchajcie ustaleń dziennikarki RMF FM. Polskie Ministerstwo Obrony ogłasza inwestycje w Wielkiej Brytanii.
2: Tego jeszcze nie było.
1: Będzie nowa linia produkcyjna polskiego producenta trotylu. Czarna Pantera 3 powiększa obsadę. U nas też kolejna kolejową trasę. Śledztwo w sprawie zonda krypto zostało przedłużone do 17 stycznia przyszłego roku, poinformowała o tym prowadząca postępowanie prokuratura regionalna w Katowicach. Nasza reporterka Anna Kropaczek teraz w faktach. Aniu, co śledczy mówią o postępach tego śledztwa?
3: Śledczy informują, że w ostatnich tygodniach przeprowadzili m.in. oględziny korespondencji internetowej pracowników giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z rachunków bankowych. To pieniądze pochodzące z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monako spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Postępowanie w sprawie tej giełdy kryptowalut trwa od kwietnia, jest prowadzone przez prokuraturę regionalną w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
1: Należący do polskiej grupy zbrojeniowej producent trotylu bydgoski Nitrochem rozpoczyna swoją inwestycję na Wyspach Brytyjskich, poinformowała wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak podkreślała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nie wyprowadzamy nic z Polski, otwieramy nowe linie produkcyjne.
4: My uruchamiamy dodatkowe zdolności. I tak jak w Polsce Nitrochem co roku wytwarza około 10 tysięcy ton trotylu, to w Wielkiej Brytanii, jeśli powstanie, kiedy powstanie ta inwestycja, to planowana jest produkcja około dodatkowych 2 tysięcy ton rocznie. Dlaczego jest to strategiczne, że jest to w Wielkiej Brytanii? Mówimy przede wszystkim o odległości geograficznej. Musimy myśleć o wszystkich scenariuszach i jeśli przyszedłby do realizacji ten najtrudniejszy, to ulokowanie produkcji poza granicami Polski i to na zachód, w miejscu wyjątkowo bezpiecznym, zwiększa naszą odporność i nasze bezpieczeństwo.
1: Wiceszefowa MON dodała, że projekt będzie współfinansowany przez rząd Wielkiej Brytanii. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do mieszkańców Podkarpacia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z ostrzeżeniami. W regionie prognozowane są też intensywne opady deszczu i silny wiatr. Po południu grzmieć może w całej wschodniej części kraju. Mapy pogodowe na najbliższe godziny znajdziecie na rmf24.pl.
5: Potwierdzamy fakty.
1: To już oficjalne. David Johnson dołączył do obsady filmu Czarna Pantera 3.
6: Ten 32-letni Brytyjczyk grał w serialu Branża, w filmie Wielki Marsz. Teraz przejmuje pałeczkę po Chadwicku Bosemanie. Przypomnę, aktor, który wcielał się w króla Wakandy, T'Challę, zmarł 6 lat temu.
1: A z nami Katarzyna Sobiechowska-Szulta z redakcji kulturalnej RMF FM.
6: Jestem, dzień dobry.
1: Serdecznie. Kogo zagra Johnson?
6: Dorosłego syna T'Challi. Ta postać przedstawiła się właściwie sama pod koniec filmu Czarna Pantera Wakanda w moim sercu. Wtedy to był mały chłopiec.
7: My name is Prince T'Challa, son of King T'Challa.
6: I w trzeciej części filmu poznamy jego drogę do objęcia tronu. Za kamerą ponownie stanie Ryan Coogler. Ciekawość fanów popularnej franczyzy została zaspokojona w czasie odbywającego się w San Diego konwentu Comic-Con. Wiadomość została przyjęta entuzjastycznie. Teraz potrzebna jest cierpliwość.
1: Tak jest, Kasiu. Widowisko w kinach za dwa lata. Tak jest. Mamy wakacje 2026, mamy poniedziałek, zatem odwiedzamy najciekawsze trasy kolejowe w Polsce i Europie. Dziś proponujemy nadmorską kolejkę wąskotorową, którą podróżuje

0: jednej tory, jak przejeżdżał.
1: Kupując bilet na wąskotorówkę, jeździć można cały dzień i dowolnie przerywać tę podróż. Czyli po drodze możemy na przykład zatrzymać się w Niechorzu, pójść na plażę albo do latarni morskiej, a potem jechać dalej. Z pokładu nadmorskiej kolejki wąskotorowej Anna Pałamar.
2: Wakacyjna poniedziałkowa akcja RMF FM. Obiecujemy, wróci jeszcze w faktach.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: Deszcze i burze. I tak patrzę na mapę pogodową, że właśnie tego jest dosyć sporo. I jeżeli chodzi o obszary, gdzie pojawia się słonko, to Szczecin, Koszalin i to by było na tyle. Tutaj w większości kraju raczej deszczowo i burzowo. 16 stopni w tej chwili, a nie 19 w Warszawie, 20 w Bydgoszczy, 17 w Koszalinie, 22 we Wrocławiu, w Katowicach 21 stopni. Uważajcie na siebie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
6: 12:06 na zegarach, a wiecie co to oznacza?

0: I gotta bag it up.
1: RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: 13. Zaczynamy.
2: Potrącił śmiertelnie pieszego na przejściu i uciekł. Nasz reporter opowie o tragedii w Suwałkach i poszukiwaniach sprawcy. W faktach pytamy też o sprzęt, który zabiorą ze sobą polscy strażacy do Hiszpanii. Co z cenami paliw? Premier nie wyklucza wakacyjnej odsłony CPN. Zaczniemy jednak informacją z niemieckiej stolicy sprzed chwili. Kobieta, która zginęła w sobotnim ataku na Paradę Równości w Berlinie, była obywatelką Polski, poinformował o tym burmistrz niemieckiej stolicy. Rannych, przypomnę, zostało 29 osób. Sprawca zamachu po policyjnej obławie został zastrzelony. 21-latek był sympatykiem Państwa Islamskiego. Policja szuka kierowcy, który w nocy z soboty na niedzielę śmiertelnie potrącił 31-latka na przejściu dla pieszych w Suwałkach. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Pułakowski. Piotrze, co ustaliłeś?
3: Do wypadku doszło już w niedzielę o pierwszej w nocy. 31-latek został potrącony na ulicy Kościuszki na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają teraz jego tożsamość. Na razie nikogo nie zatrzymano w tej sprawie.
2: Polska wyspecjalizowana grupa do gaszenia pożarów lasów pojedzie w sierpniu do Hiszpanii pomóc w gaszeniu szalejącego ognia na Półwyspie Iberyjskim. Przypomnę, wysyłamy 105 strażaków. Zabiorą ze sobą lekkie narzędzia ręczne, m.in. piły czy hydronetki.
4: Jest to taki sprzęt, który mamy też na sobie, na plecach i przy użyciu delikatnego podciśnienia możemy podać wodę. I nie trzeba mieć żadnych węży do tego, po prostu mamy 10, 12 czy 15 litrów na sobie takiej wody. Strażacy pracują zawsze w rocie, czyli zawsze jest nas dwóch. No jeżeli mamy jakiś tam odcinek lasu, gdzie tylko i wyłącznie gdzieś się tak delikatnie podpala czy tli, no to przy użyciu chociażby takiego sprzętu możemy dojść w trudno dostępne tereny, gdzie samochody nie dojadą, gdzie węży nie doprowadzimy. Wchodzimy w zagłębienia lasu i po prostu działamy.
2: Tłumaczy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Walka z ogniem trwa także we Francji. Płomienie trawią tereny kilkanaście kilometrów na zachód od Bordeaux. O aktualnej sytuacji za chwilę w informacyjnym radiu RMF 24 Piotr Salak porozmawia z panią Małgorzatą, Polką mieszkającą w okolicach tego miasta. A teraz ostrzegamy kierowców na Dolnym Śląsku. Są problemy na trasie S5 w Trzebnicy. Po zderzeniu trzech samochodów w kierunku Wrocławia przejechać można tylko jednym pasem jezdni.
5: Co z tego będzie faktem?
2: Premier zapowiada możliwy powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie i na rynku ropy pozostanie niestabilna, to przywrócone zostaną tak zwane ceny maksymalne, które, przypomnijmy, obowiązywały kilka tygodni temu. Krzysztof Berenda, nasz dziennikarz, słuchał zapowiedzi Donalda Tuska. Witam
6: cię, Krzysztofie. Dzień dobry, witam.
2: No i kiedy to możliwe?
6: O, bardzo szybko. Pierwsze spotkanie w tej sprawie ma się odbyć już za kilka godzin.
7: O tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
6: Tak. Jak zapowiada premier, czasu jest niewiele, bo już teraz na większości stacji benzynowych ta benzyna kosztuje w okolicach 7 zł 50 groszy, a diesel śmiało dobija niestety do 8.
7: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
6: Jutro posiedzenie rządu, pojutrze rusza posiedzenie Sejmu, no tam temat ograniczania cen paliw na pewno powróci.
2: A tę zapowiedź premiera usłyszeliśmy na koniec konferencji prasowej w Głuchołazach na Opolszczyźnie podczas uroczystego otwarcia nowego mostu. Przeprawa została zbudowana w miejscu całkowicie zniszczonej podczas wrześniowej powodzi w 2024 roku.
8: Dołożyliśmy 20 milionów złotych do pierwotnej ceny. Ten most miał kosztować 40 milionów złotych, a w sumie kosztuje dzisiaj 65 milionów złotych. Przeprojektowaliśmy go. Zgodnie ze wskazaniami to ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi, ale ta lekcja, którą wyciągnęliśmy z powodzi, ma spowodować

0: RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

Lepiej nie zgół. No i do zoba na schodkach, kiedy tam idę, zawsze kogoś spotkam. Wieczorami pijemy wino do jointa, a uśmiechy pozostawiamy na fotkach. Te problemy pozostawiamy na blokach. W taki dzień mogę się w tobie zakochać, w taki dzień, w taką noc, te wakacje.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Nasta w studiu Agnieszka Pietrzak. Wniosek o ekstradycję posła PiS, byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych.
2: Pan Zbigniew Ziobro mógł popełnić 26 przestępstw.
1: Przekonuje prokuratura. W relacjach reporterów RMF FM otwarcie nowego mostu w Głuchołazach, wycinka Wielkich Topoli w Katowicach, a na koniec podróż nadmorską kolejką wąskotorową. Śledczy wysłali do Stanów Zjednoczonych wniosek o zatrzymanie i ekstradycję do Polski Zbigniewa Ziobry. Zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości aż 26 przestępstw. Prokuratura Krajowa potwierdza nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
3: Witam,
1: Krzysztofie. Jak szybko Stany Zjednoczone mogą wydać Polsce byłego ministra sprawiedliwości?
3: Zdecydowanie nie szybko. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak uprzedza, że takie sprawy potrafią trwać latami.
2: Możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
3: Dlaczego to miałoby trwać nawet kilkadziesiąt miesięcy? No po pierwsze dlatego, że sam wniosek ekstradycyjny jest bardzo pojemny. Śledczy wysłali do Waszyngtonu aż 300 stron, z czego sam wniosek to 100 stron. Te wszystkie dokumenty i zawarte tam fakty teraz będzie musiał przeanalizować amerykański sąd.
2: Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
3: A amerykański rząd też długo nad tym może się zastanawiać, no bo sprawa przecież będzie rozstrzygana politycznie. Ostatecznie więc o wydaniu Zbigniewa Ziobry Polsce zdecyduje Donald Trump i jego szef dyplomacji Marco Rubio.
1: Atak nożownika w Paryżu. Ranne są 3 osoby. Napastnik został szybko zatrzymany, poinformowała prefektura policji w stolicy Francji. Dziennik Le Parisien podał, że jedną z ofiar jest kobieta w ciąży, a domniemany sprawca, 31-letni mężczyzna, nie jest w pełni władz umysłowych. Słuchacie faktów w RMF FM. Po blisko 2 latach po wielkiej powodzi Głuchołazy odzyskały swoje najważniejsze połączenie drogowe. Jak informowaliśmy, otwierany jest most nad Białą Głuchołazką, to na drodze krajowej 40. Na odbudowanym moście jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, rozmawiałaś z mieszkańcami. Szczęśliwi.
4: Nawet bardzo. Jak mi powiedzieli, zanim Głuchołazy wrócą do takiego normalnego życia, minie na pewno jeszcze sporo czasu. Zniszczenia i utrudnienia popowodziowe wciąż dają w kość, ale ten most jest takim symbolem odbudowy i nadzieją, że to, co najgorsze, jest już za mieszkańcami.
5: Wszyscy myślą pozytywnie, że w końcu to wszystko zostanie tu odbudowane i ruszy do przodu i ludzie zapomną o tym, co się stało przed 2 laty.
6: Mam nadzieję, że ten most przetrzyma jeszcze jakieś 100 lat chyba.
4: Most ma 52 metry długości, kosztował 65 milionów złotych i ma być odporny na ekstremalne kataklizmy. Widzę, że służby ustawiają ostatnie znaki i za chwilę pierwsze auta wjadą na przeprawę. Wszystkiemu przygląda się tłum mieszkańców. Z Głuchołaz Martyna Czerwińska.
1: No teraz Katowice. 80-letnie topole w rejonie wieży spadochronowej w parku Kościuszki mogą zagrażać spacerowiczom. Po tym, gdy ostatnia wichura powaliła jedno z drzew, Zakład Zieleni Miejskiej zbadał tomografem akustycznym 10 pozostałych.
7: Okazało się, że niestety większość z nich jest wypruchniała, większość jest też bardzo pusta w środku, więc niestety musimy złożyć wniosek do wojewódzkiego konserwatora zabytków o ich wycinkę.
8: Pojawiły się też takie głosy, że właściwie nie wiadomo, czy można tamtędy bezpiecznie przechodzić.
7: W tym momencie te topole nie są odgrodzone, ponieważ to też nie jest nasza decyzja, żebyśmy sami z siebie mogli zabraniać ludziom gdzieś chodzić. Natomiast jak tylko ta decyzja do nas spłynie, to wtedy jak najbardziej ten teren zostanie ogrodzony, żeby mieszkańcy nie wchodzili tam w tamte rejony.
1: Z Malwiną Kaczor z Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek.
0: Letnie podróże w faktach RMF FM.
1: W wakacyjny poniedziałek zabieramy Was w podróż najpiękniejszymi trasami kolejowymi w Polsce, a także w Europie. Dziś, przypomnę, nadmorska kolejka wąskotorowa. W Pogorzelicy jest reporterka RMF FM Anna Połamar. Aniu, warto na pewno przejechać się taką trasą.
9: Zdecydowanie. I to nie tylko moje zdanie. Jak mówili mi turyści, trasa jest malownicza i można rozplanować ją na cały dzień, robiąc drzanki na mnie albo zwiedzanie, na przykład ruin kościoła w Trzęsaczu. Ale w tej trasie jest znacznie więcej.
10: Fajnie jest?
11: Pewnie.
10: Całkiem szybko jedzie, nie?
11: No, jedzie szybko.
10: A co tu widać z tego pociągu?
11: Drzewa, trawę, domy. Bardzo fajnie i latarnię widać.
10: O, właśnie tam latarnia morska w Miechorzu.
11: Tak.
10: Będziesz chciał jeszcze raz pojechać?
11: Pewnie.
9: Wąskotorówka kursuje w wakacje codziennie na dwóch trasach. Długiej z Gryfic do Pogorzelicy i krótkiej znacznie częściej z Pogorzelicy do Trzęsacza i z powrotem. Z Pogorzelicy Anna Pałamar.
1: A w naszym rozkładzie następne fakty punktualnie o 15:00. Zapraszam.
12: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
13: I teraz taka informacja do dziewczyn.

kimkolwiek, cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: RMF Chill Out.
1: Them that sky shall get. Them that's not shall.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Upamiętnienie zmarłej Polki. W Berlinie rozpoczyna się uroczystość po sobotnim ataku podczas Parady Równości. We Francji powiało optymizmem w gaszeniu pożarów. Wiatr ucichł, zaczęło padać. Prawo i Sprawiedliwość jednak chce mieć własnego wicemarszałka Sejmu. Poznaliśmy nazwisko kandydata, a naukowcy ustalili, dlaczego tak trudno być umiarkowanym wyborcą. Przed bramą brandenburską w Berlinie rozpoczyna się właśnie uroczystość upamiętniająca Polkę, która zginęła w sobotnim ataku na uczestników Parady Równości w niemieckiej stolicy. W zamachu dokonanym przez młodego sympatyka państwa islamskiego, przypomnę, rannych zostało 29 osób. To Polka jest jedyną ofiarą śmiertelną. O tym fakcie, jak mówiliśmy, poinformował w południe burmistrz Berlina. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witam cię, Jakubie.
2: Dzień dobry, jestem.
1: Co wiemy o kobiecie, która straciła życie w wieku 65 lat?
2: Polka wraz ze swoją córką przyjechały do Berlina z Warszawy i miały brać w tamtejszej Paradzie Równości. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór przekazał, że polski konsul jest w kontakcie z niemieckimi władzami oraz ma zapewnić rodzinie niezbędne wsparcie. Dodał, że córka zmarłej 65-latki przebywa obecnie w szpitalu, a jej życie nie jest zagrożone. Przypomnę, że do zamachu doszło w sobotę późnym wieczorem. Sprawca ataku, 21-letni sympatyk państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum w berlińskim parku Tiergarten. Po obławie został zastrzelony przez policję.
1: Policja poszukuje sprawców wczorajszego pobicia pary młodych Ukraińców na wrocławskim Zakrzowie na ulicy Okulnickiego. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go obronić przed agresorami. Poszkodowani to 21-letnia kobieta i o rok starszy mężczyzna. Jak ustaliła policja, atak poprzedziła sprzeczka w kolejce w sklepie. Pogoda zdaje się pomagać w walce z wielką falą pożarów lasów w rejonie Bordeaux we Francji. Jak donosi nasz korespondent Marek Gładysz, strażakom w wielu miejscach udało się ugasić płomienie.
3: Strażakom pomogły między innymi przelotne deszcze i spadek siły wiatru. Specjaliści podkreślają, że to pierwsze znaczące sukcesy strażaków w walce z płomieniami w okolicy Bordeaux. W związku z nową sytuacją odwołano wystąpienie prezydenta Emmanuela Macrona, które było przewidziane po nadzwyczajnej naradzie szefa państwa z członkami rządu w sprawie metod zahamowania rozprzestrzeniania się fali pożarów, tym bardziej, że deszcz spodziewany jest również tej nocy. Dzisiaj pogoda nam pomaga i to z pewnością przełomowy dzień, ale sytuacja pozostaje niestabilna, powiedział we francuskiej telewizji Bruno Lafont, mer miejscowości Biganos, której część mieszkańców została ewakuowana.
4: Fakty RMF FM. To zdarzyło się w polityce.
1: Marcin Ociepa będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu, poinformował szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Przypomnę, w prezydium Sejmu od jesieni 2023 roku pozostaje wakat, który teraz największa partia opozycyjna zamierza uzupełnić. Na linii reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Kacprze. Dlaczego po niemal trzech latach PiS w końcu decyduje się na ten ruch?
5: No wszystko z powodu rozłamu. Od kilku dni mówiło się, że Mateusz Morawiecki po tym, gdy założy własny klub w Sejmie, zgłosi swojego kandydata na to stanowisko. Wydaje się, że PiS chce po prostu ubiec swoich do niedawna partyjnych kolegów. Jednocześnie, jak przekazał Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek nie kandyduje na to stanowisko z powodów zdrowotnych.
6: Jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności. Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa.
5: Jesienią 2023 roku politycy koalicji rządowej podkreślali, że poprą kandydata wskazanego przez PiS, jeśli nie będzie to Elżbieta Witek. Przez niemal trzy lata PiS nie uległ temu ultimatum.
1: Umiarkowani wyborcy mają coraz bardziej pod górkę, potwierdzają to wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Florydy.
7: Badali to na przykładzie kilku zapalnych amerykańskich tematów: aborcji, konfliktu izraelsko-palestyńskiego czy kampanii wyborczej między Donaldem Trumpem i Kamalą Harris.
1: I te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Dzień dobry, Grzegorzu. Wyniki tych badań raczej nie zaskakują.
7: Wydają nam się znajome. Badania z udziałem ponad 3000 osób pokazały, że osoby o umiarkowanych poglądach lub popierające kompromisowe rozwiązania były często postrzegane jako sympatyzujące z przeciwną stroną, a przynajmniej nie odcinające się od niej wystarczająco wyraźnie. Polaryzacja może się więc sama napędzać, bo nieufność dotyczy nie tylko radykałów z przeciwnego obozu, ale też osób próbujących budować mosty ponad podziałami. Konsekwencje są istotne, bo umiarkowani, odrzucani przez oba obozy, mogą zostać zmuszeni do opowiedzenia się po jednej ze stron, a to tylko pogłębi podziały.
1: Na pewno warto o tym przeczytać więcej. Polecam stronę rmf24.pl.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: To jest jeszcze ten moment, kiedy jest deszczowo i burzowo, zwłaszcza na południu kraju, ale widzę też tutaj wyładowania również na wschodzie. Uważajcie na siebie, bo padać będzie niemal w całym Polsce. W Szczecinie może być delikatnie pogodnie, ale jeżeli chodzi o te upały, na które tak czekamy, czy to lato, które ma przyjść, to jeszcze mamy listopad. Lato w okolicy czwartku ma się

0: wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z mundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Nie faktów RMF FM. Wszystkie szczegóły ważne zebrała dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Niespokojna pogoda, burze i silny wiatr poczyniły szkody. Strażacy odebrali już kilkaset sygnałów. Gdzie jest najgorzej? Słuchajcie relacji naszego dziennikarza. Kto wyszedł, kto wraca? Rozłamowe roszady wśród parlamentarzystów PiSu. W faktach wsiądziemy też do pociągu, nie byle jakiego.
3: Bardzo fajnie.
4: Fajna rozrywka, tak.
2: Poznajcie bardzo fajną trasę kolejową. Prawie 400 interwencji podjęli do popołudnia strażacy w całym kraju. Wyjeżdżali na wezwania w miejsca, przez które przeszedł właśnie front atmosferyczny z burzami i bardzo silnym wiatrem. Krzysztof Zasada otwiera te fakty. Witam cię, Krzysztofie.
5: Dzień dobry.
2: W których regionach funkcjonariusze mieli najwięcej pracy?
5: To były trzy województwa. Podkarpackie, tam strażacy interweniowali blisko 90 razy. Ponad 80 wyjazdów zanotowali w Małopolsce, natomiast w Świętokrzyskiem przyjęli blisko 60 zgłoszeń. Najgorzej było w powiatach Buskim i Kazimierskim. Mówił Marcin Bajru ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
6: 47 ze zgłoszeń dotyczyło wiatrołomów. Mieliśmy także jeden zerwany dach na budynku gospodarczym, uszkodzony dach na budynku mieszkalnym oraz 6 innych uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych.
5: Do wieczora we wschodniej połowie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia, natomiast ostrzeżenia stopnia drugiego ogłoszono dla wschodniej Małopolski, południa Lubelszczyzny i całego województwa podkarpackiego.
2: No i takie prognozy często z niepokojem oczywiście śledzą rolnicy. Niebawem w pełni powinny ruszyć żniwa.
7: Oczywiście obawiamy się takiej deszczowej pogody, bo mamy w pamięci to, co wydarzyło się w zeszłym roku, czyli deszcz nawalny na Żuławach 28 lipca, który wystąpił, gdzie podczas jednej doby spadło od 120 nawet do 220 litrów. Nie udało się nam zebrać wszystkich upraw. Na szczęście prognoza pogody pokazuje, że ma być teraz kilka dni słonecznych z temperaturami osiągającymi nawet 30 stopni. Więc sądzę, że już te żniwa na północy kraju tak na dobre się rozpoczną.
2: Tak mówi Damian Murawiec, rolnik z okolic Elbląga. Czołowe zderzenie dwóch aut w Lewinie Kłodzkim na Dolnym Śląsku na trasie Kudowa-Kłodzko. Krajowa 8 w tym miejscu była zablokowana, teraz obowiązuje już tam ruch wahadłowy. W Lubuskiem są problemy na trasie S3 przy zjeździe Nowa Sól Południe. Po kolizji ciężarówki z autem osobowym w Lasocinie ruch w kierunku Zielonej Góry odbywa się tylko jednym pasem jezdni. Poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia pana Morawieckiego i wraca do Prawa i Sprawiedliwości, składając wymagane oświadczenie. Tak zakomunikował na X-ie rzecznik PiS Rafał Bochenek. Na linii teraz nasz reporter Kacper Wróblewski. Witam cię,
8: Kacprze. Witam ponownie.
2: Kacprze, możliwe są kolejne roszady między PiS-em a stowarzyszeniem byłego premiera?
8: Według moich informacji transfery możliwe są w obydwu kierunkach, jednak jak twierdzi szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, do jutra, kiedy to odbędzie się spotkanie Komitetu Politycznego Partii, który zatwierdzi odejścia członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, jest jeszcze szansa na powrót do szeregów Prawa i Sprawiedliwości.
9: Mamy też takie informacje, że być może ktoś z posłów, którzy nie podpisali deklaracji, deklarację podpisze.
8: Jeśli Komitet Polityczny PiS zatwierdzi jutro odejście kilkudziesięciu polityków, to nie wykluczone, że już w środę ludzie Morawieckiego zgłoszą powołanie swojego klubu w Sejmie.
10: Nie chcę wybiegać w przyszłość, ale mamy tutaj parlamentarzystów, którzy są z nami, którzy mają mandat i obowiązek działać do końca kadencji.
8: Usłyszałem od europosła Waldemara Budy. Jeśli taki klub powstanie, wówczas po decyzji Grzegorza Lorka liczyłby on 39 posłów.
11: RMF FM w trasie. Zawsze blisko ludzi.
2: Jak w każdy wakacyjny poniedziałek i dziś zabieramy was w trasę kolejową. Prawie 40 kilometrów z Gryfic do Pogorzelicy. Nadmorska kolejka wąskotorowa zatrzymuje się po drodze w kilku nadbałtyckich kurortach. Jakie wrażenia?
3: Wspaniale.
4: Dopiero wsiedliśmy, więc dopiero zaczynałem podziwiać. A już fajna rozrywka, tak. Coś innego.
3: Bardzo fajnie. Jechałem na ostatnią stację kolejową.
12: Jakie tam są widoki z tej trasy?
3: Można dużo zobaczyć, a ja szczególnie polecam kościół, który został zmyty przez falę.
12: Strzęsaczu.
3: Tak jest, strzęsaczu.
2: Na pokładzie wąskotorówki z podróżnymi młodszymi i nieco starszymi rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. To w naszej wakacyjnej akcji. Przypomnę, na początku każdego tygodnia proponujemy podróż po najpiękniejszych szlakach kolejowych w Polsce i Europie. Warto słuchać RMF FM i naszych faktów. Następne o 17.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Bye.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Od jutra cieplej. Wszyscy kojarzymy to hasło. Sprawdzam, gdzie jeszcze zostaną deszcze. No, na północy kraju, tak od Trójmiasta, przez Warmię, Mazury, aż po Podlasie. No i tu też zostanie ta niska temperatura, 20-21 stopni. Ale reszta kraju tak raczej, 23-24. We Wrocławiu 25. No i w reszcie regionu dominuje słońce.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
1: Tutaj Daniel Dyk, program RMF FM na wakacje.

0: w radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska Polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

Szykujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Zegarze już prawie godzina 17. Dajcie głośniej i posłuchajmy.
2: Do kogo trafiały zagraniczne darowizny na pomoc Ukrainie? Tamtejsze biuro antykorupcyjne zdradza mechanizm działania grupy przestępczej, na której czele stał były wiceszef dyplomacji w Kijowie. Kilkukilometrowy korek na A6. Przekażemy informacje ważne dla kierowców w okolicach zachodniopomorskiej stolicy. Zielone czy czerwone? Naukowcy odsłaniają kolejne tajemnice odróżniania kolorów. Były wiceszef ukraińskiego MSZ miał kierować grupą przestępczą, która na początku wojny przejęła pieniądze z zagranicznych darowizn przeznaczonych na wsparcie dla Ukrainy. Narodowe Biuro Antykorupcyjne oraz prokuratura ujawniły schemat działania oszustów. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów. Witam cię ponownie, Krzysztofie. Powiedzmy, na czym polegał ten proceder.
3: Wiceminister w komunikacie służb nie podano jego personaliów, a jedynie okres pełnienia funkcji od 2020 do listopada 2024 roku. Namawiał międzynarodowych darczyńców, a także pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych do przekazywania pomocy finansowej na rachunek bankowy jednej z organizacji pozarządowych. Stamtąd te pieniądze trafiały na konta kontrolowanych przez grupę przedsiębiorców indywidualnych i firm. Uczestnicy procederu fałszowali dokumentację dotyczącą finansowania konkretnych przedsięwzięć, a pomoc wykorzystywali do własnych celów. Obecnie udowodniono wypranie blisko 1 300 000 dolarów. Wśród podejrzanych poza byłym wiceministrem jest jego były szef gabinetu, doradca byłego szefa ukraińskiej dyplomacji, prezes organizacji pozarządowej i jej księgowie.
2: Stany Zjednoczone z niecierpliwością oczekują wizyty Andrzeja Poczobuta w późniejszym terminie tego roku, mówił ambasador USA w Polsce. Tom Rose spotkał się dziś z dziennikarzem i działaczem mniejszości polskiej na Białorusi, uwolnionym z więzienia, przypomnę, pod koniec kwietnia po 5 latach. Poczobut na X-ie poinformował, że na spotkaniu z ambasadorem Rose'em miał okazję podziękować za działania, które Stany Zjednoczone podejmowały dla jego uwolnienia i opowiedzieć o sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi oraz o działalności Związku Polaków. Polsko-amerykańska przyjaźń ma się dobrze. God bless the USA, napisał Poczobut.
4: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
2: 3 samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A6 na wysokości Szczecina. Między węzłami Dąbie, Rzęśnica, zablokowane jest prawy pas jezdni w kierunku Świnoujścia. I niestety utworzył się tam spory korek, który ma już ponad 5 kilometrów. Pierwsi kierowcy wjechali na nowy most w Głuchołazach na Opolszczyźnie. To najważniejsza przeprawa w okolicy na trasie krajowej 40. Została zbudowana od podstaw za 65 milionów złotych. Poprzednia zawaliła się w 2024 roku podczas wrześniowej powodzi. Dla mieszkańców to nie tylko nowe połączenie, ale także symbol tego, że miasto podnosi się po jednej z najtrudniejszych chwil w swojej historii.
5: Ten moment dla mnie jest bardzo taki symboliczny i dużo znaczy.
6: To jest ważny most dla Was?
7: Bardzo ważny most, bo to jest most strategiczny, który łączy dwa brzegi, chociaż Głuchołaz, ale jeszcze połączenie z Czechami mamy po drodze.
8: Zrobili dużą robotę i myślę, że jeszcze będzie coraz lepiej. A poza tym jest taki solidny ten most, bo tamten, no wie Pani, co się stało.
9: Oczywiście, że się cieszę, bo co chwilę muszę do teściowej jeździć, a teściowa mieszka na drugiej stronie.
6: Czyli będzie mógł Pan teściową częściej odwiedzać?
9: No, a tak to musiałem na piechotę chodzić.
2: Z mieszkańcami w Głuchołazach rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Japońscy naukowcy dokonali poważnego przełomu w zrozumieniu widzenia barwnego. Odkryli molekularne podstawy rozróżniania czerwieni i zieleni. Doniesienia na ten temat przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
10: Witam ponownie.
2: Grzegorzu, ponownie. Czy to zwiększa szanse na leczenie daltonizmu?
10: To z pewnością będzie celem dalszych badań. Naukowcy z Instytutu Technologicznego w Nagoi pokazali, że zaledwie 3 zmiany aminokwasów w strukturze białek fotoreceptorowych odpowiadają za niemal całą różnicę w odbiorze światła czerwonego i zielonego. Badania prowadzone na makakach jawajskich, które mają system widzenia barwnego bardzo zbliżony do ludzkiego, pokazały, że zmiany te nie wpływają znacząco na kształt całego białka, chromoforu, lecz modyfikują jego otoczenie elektrostatyczne. I to właśnie skutkuje przesunięciem zakresu pochłanianych długości fal o te kluczowe 30 nanometrów. To otwiera nowe perspektywy dla badań nad zaburzeniami widzenia barw, także prób opracowania skutecznych metod leczenia daltonizmu. Ale skutki mogą być większe, bo podobne zmiany mogą dotyczyć też innych białek kluczowych w wielu procesach fizjologicznych.
2: I tak na koniec można powiedzieć, że po relacjach Grzegorza Jasińskiego nie mówimy, że nie mamy już zielonego pojęcia. Warto słuchać żółto-niebieskiego RMF FM.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: To jest program RMF FM na wakacjach, to zobowiązuje, więc sprawdzam jutro, jaka będzie temperatura w miejscowościach turystycznych. Może zacznę od tych górskich. Zakopane 20 stopni, Szklarska Poręba 20, Wisła 22 i słońce. Jeśli chodzi o Warmię, Mazury, czyli no może Mikołajki, sprawdźmy 20 stopni i tutaj przelotne opady. No i może Hel 20, Łeba tylko 19.
0: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
1: Daniel Dyk, witajcie, RMF FM na wakacje.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy: Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Najciekawsze informacje zebrała dla nas Agnieszka Pietrzak.
2: Miał siedzieć w więzieniu, ale był na wolności. Wstrząsające są fakty w sprawie zamachowca, który zaatakował w Sopotę w Berlinie, zabijając Polkę. Chcą wznowienia działalności oddziału onkologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Nasza katowicka reporterka opowie o petycji rodziców. Z tych faktów dowiecie się też o morskim kanibalu w Bałtyku. Sprawca zamachu terrorystycznego w Berlinie, w którym zginęła Polka, a 29 osób zostało rannych, w maju był skazany na 22 miesiące więzienia. Jednak sędzia po ogłoszeniu wyroku wypuścił go na wolność, donoszą tak niemieckie media. Abdul Balout w sobotę wjechał półciężarówką w uczestników Parady Równości. Później zaatakował ich ostrym narzędziem. Zginął podczas próby ujęcia. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów. Krzysztofie, za co ten 21-latek został skazany?
3: Oskarżono go o działania na rzecz przyłączenia się do Państwa Islamskiego. W 2025 roku odbył w tym celu podróż do Libanu. Młody mężczyzna był zwolennikiem tej terrorystycznej organizacji. Z uzasadnienia wyroku wynika, że z czasem się radykalizował. Deklarował przyłączenie do ISIS i walkę z wrogami islamu. Sąd uznał jednak, że wystarczy orzeczenie kary w zawieszeniu i skierowanie skazanego na terapię. Określił też półroczną próbę. W Niemczech ta sytuacja wywołała ostrą dyskusję na temat polityki sądu wobec młodocianych przestępców, którzy zdaniem części komentatorów są traktowani przez wymiar sprawiedliwości zbyt pobłażliwie.
2: Rodzice dzieci chorych na nowotwory apelują o wznowienie działalności oddziału onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Ślą petycję do premiera, ministra zdrowia, NFZ-u i rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Informuje o tym nasza reporterka Anna Kropaczek. Aniu, co dokładnie napisano w petycji?
4: Rodzice chcą przywrócenia na Śląsku leczenia dzieci z guzami mózgu i innymi guzami litymi. Tacy pacjenci do końca czerwca byli pod opieką właśnie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tam dzieci miały pod jednym dachem to, co w tej chorobie decyduje o wszystkim, napisali w petycji rodzice, czyli zespół onkologów z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu, a także między innymi neurochirurgię dziecięcą i intensywną terapię. Od lipca opiekę nad chorymi przejął ośrodek w Zabrzu, w którym zespół specjalistów z Katowic nie podjął pracy. Skutek jest taki, że dzieci z guzami mózgu są kierowane do szpitali poza regionem. Rodzice podkreślają, że województwo śląskie z ponad 4 milionami mieszkańców powinno mieć 2 ośrodki onkologii dziecięcej.
5: Śledzimy fakty.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej w opublikowanym w mediach społecznościowych filmiku zaprasza do udziału w rowerowej masie powstańczej. To w hołdzie bohaterom zrywu w Warszawie sprzed 82 lat.
6: Ruszamy z Parku Wolności 2 sierpnia o godzinie 17. W tym roku po raz pierwszy pojadą z nami również weterani. Dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam, żebyście pojechali razem z nami.
2: Zaprasza podpułkownik Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Główne obchody, jak co roku przypomnę, odbędą się 1 sierpnia. Szczecińska North East Marina po roku starań została wyróżniona błękitną flagą. To międzynarodowy certyfikat przyznawany plażom, marinom i jednostkom na całym świecie, między innymi za działania proekologiczne. Marina na Wyspie Grodzkiej zdobyła punkty za dobrą jakość wody, bezpieczeństwo, instalację fotowoltaiczną i samoczyszczący kosz wodny.
7: To dla mieszkańców właściwie nie zmienia nic. Dla turystów też. Poza tym, że obserwujemy takie bardziej świadome korzystanie z zasobów. Turyści zwracają uwagę na przykład mamy instalację fotowoltaiczną, czy prąd, którym my ładujemy swoje jachty, też płynie z tej fotowoltaiki. A czy ten kosz, który czyści tą wodę, na ile on przynosi efekty? To też są takie działania pod kątem dostępności naszej infrastruktury i w ogóle budynku.
2: Podkreśla Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej. A co w wodzie? Wygląda jak meduza, ale nie ma parzydełek. Świeci w ciemności i zjada własne dzieci. Żebropław Mnemiopsis leidyi. No, łatwiejsza do wypowiedzenia jego nazwa potoczna to morski kanibal. Rozprzestrzenia się coraz agresywniej w Morzu Bałtyckim. To nie tylko ciekawostka biologiczna. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Zobaczcie, jak wygląda ten morski kanibal. Polecam naszą stronę internetową i oczywiście fakty RMF FM. Następne od 19. Zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mam najnowsze prognozy pogody. Jeszcze wczoraj pokazywały, że...
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
8: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło, guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

0: kochasz, dlatego przygotowaliśmy dla ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje, polski rock, PRL, polski hip-hop, polska alternatywa, numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.
1: Because I always feel like running, not away.

Naokoło dużo zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: FM o 19. Michał Zieliński, dobry wieczór, kłaniam się. Jak dotrzeć do uszu Donalda Trumpa, by opowiedzieć mu o Zbigniewie Ziobrze? Posłuchaj komentarzy polityków po wysłaniu wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych. A Donald Trump zlecił przerwanie bombardowania Iranu i twierdzi, że trwają rozmowy, ceny ropy nareszcie spadają i to mocno. Zagłębie zaczyna mecz z Piastem, to ostatnie spotkanie pierwszej kolejki nowego sezonu Ekstraklasy. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest w Polsce przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Tak, wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych komentują politycy rządzącej koalicji. Były minister sprawiedliwości jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, co na to politycy?
2: Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie wniosku o ekstradycję możemy bardzo długo czekać. Zdaniem Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej jednak nie to jest najważniejsze. Istotne będą negocjacje z amerykańską administracją.
3: Żeby też dotrzeć do administracji Trumpa i przedstawić prawdziwą wersję wydarzeń, czyli to, że Zbigniew Ziobro nie jest więźniem politycznym, nie ma zarzutów o charakterze politycznym, tylko o charakterze kryminalnym.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości są jednak przekonani, że amerykański sąd nie zgodzi się na ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
4: Każdy sąd będzie miał wątpliwości w tej sprawie. Ja, jakbym miał dzisiaj jako prawnik powiedzieć, to będzie kompromitacja jednak pana Żurka już któraś z kolei w tej sprawie.
2: Powiedział europoseł PiS-u Waldemar Buda. Przypomnę, że Zbigniew Ziobro na terenie Stanów Zjednoczonych przebywa od 9 maja.
1: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk apeluje do mieszkańców po brutalnym pobiciu młodej pary z Ukrainy. Przypomnę, trzech napastników zaatakowało 21-letniego mężczyznę i 20-letnią kobietę, gdy wsiadali do samochodu na wrocławskim Zakrzowie. Chwilę wcześniej w sklepie miało dojść do sprzeczki. Według policji sprawa może mieć podłoże narodowościowe. Na linii nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, prezydent zabrał głos w tej głośnej sprawie i co przekazał mieszkańcom?
5: Jacek Sutryk potępił atak i podkreślił, że we Wrocławiu nie ma miejsca na przemoc motywowaną uprzedzeniami, a każdy, niezależnie od pochodzenia czy języka, ma prawo czuć się bezpiecznie. Zaapelował też do mieszkańców, by reagowali na podobne sytuacje, bo o sile miasta decyduje nie tylko różnorodność jego mieszkańców, ale przede wszystkim ich gotowość do stanięcia po stronie tych, którzy stają się ofiarami przemocy. Od lat miasto buduje wizerunek hasłem Wrocław Miasto Spotkań. Tymczasem trzej mężczyźni, którzy pobili parę na Zakrzowie, wciąż są nieuchwytni.
1: Dobre rozmowy teraz trwają, tak Donald Trump mówi o komunikacji między Waszyngtonem i Teheranem. Po prawie 2 tygodniach wymiany ognia siły amerykańskie przerwały ataki na cele w Iranie, a Iran również wstrzymał rakiety i drony. Teheran zaprzecza, by prowadził rozmowy, a prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że one trwają i że mogą doprowadzić do wznowienia negocjacji. To wszystko spowodowało mocny spadek cen ropy. Po 3 tygodniach wzrostów, które wywindowały ceny baryłki w Londynie do poziomu $100, dzisiaj cena spadła gwałtownie do $86.
6: Tu fakty RMF FM. Będzie nowy film.
1: Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela. Zagra bohatera, który po latach nieobecności wróci na duży ekran. No, o tej nowej roli aktora opowie teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
7: Gosling zagra Ghost Ridera, motocyklistę, kaskadera, który staje się duchem zemsty. To bohater, którego chciałem zagrać od bardzo długiego czasu, mówił aktor ze sceny Comic-Conu w San Diego, bo tam ogłoszono wieści, na które fani czekali od dłuższego czasu. Tę postać wcześniej grał Nicolas Cage, ostatnio 15 lat temu. Reżyserem będzie Sean Levy. On ma na koncie m.in. film Deadpool i Wolverine i serial Stranger Things. Premiera nowego Ghost Ridera za 2 lata.
1: Zagłębie gra z Piastem Gliwice. To jest ostatni mecz pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór,
8: Czarku. Dobry wieczór, witam.
1: Kto ma większe szanse na zwycięstwo?
8: Myślę, że Zagłębie. Więcej argumentów na pewno. Solidnie wzmocniło się w letnim okienku transferowym. Do Miedziowych dołączyli m.in. bramkarz Zlatan Alomarowicz i czołowy asystent minionego sezonu w Ekstraklasie, Niemiec Sebastian Kerk. W podstawowym składzie Zagłębia oprócz nich jest także jeden z większych talentów młodego pokolenia, Marcel Reguła, o którym mówi się w kontekście transferu za grube miliony euro za granicę. A Piast ma rozmontowany środek pola. Odeszło 3 podstawowych piłkarzy i drużyna ewidentnie wymaga wzmocnień. Drużyna, która w ostatnim sezonie do ostatniej kolejki przecież walczyła o utrzymanie w Lubinie po kilku minutach bez goli, a wynik po pierwszej połowie sprawdzę za godzinę w faktach sportowych.
1: Już teraz zapraszamy na fakty i fakty sportowe za godzinę.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: W radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

Wstajesz z RMF Pobudka. W biurze włączasz RMF w pracy. Wypad na kawę ze znajomą tylko przy RMF Cafe. Udany trening gwarantuje RMF Fitness. Wśród naszych ponad 100 stacji znajdziesz coś na każdą okazję. RMF On. Muzyka na cały dzień. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On na iOS i Android.

0: Słuchacie RMF Chillout. Czas na fakty RMF FM.
1: Stawia Michał Zieliński.
2: Polskie śledztwo w sprawie ataku w Berlinie wszczyna Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Państwowa komisja przyjrzy się działaniom sztucznej inteligencji. Nasz dziennikarz opowie o nowych przepisach, które mają nadążać za postępem w tej technologii. Gwałtowna pogoda na południu Polski. Mamy bilans interwencji od strażaków. Będzie też ostrzeżenie przed nową falą ekstremalnego upału. Zagłębie Piast do przerwy bez goli. Za chwilę też fakty sportowe. Jest śledztwo w sprawie śmierci Polki w Berlinie. Kobieta w sobotę zginęła w ataku zamachowca, który samochodem wjechał w tłum osób biorących udział w Paradzie Równości. 29 osób zostało rannych. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Krzysztof, jaka jest kwalifikacja prawna tego zdarzenia?
3: Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo na podstawie artykułu 118a Kodeksu Karnego. To przepis mówiący o zamachu terrorystycznym. Śledczy podkreślają, że za ten czyn grozi dożywocie. Jak podają natomiast niemieckie organy ścigania, sprawca podczas próby ujęcia zginął. Nie zmienia to faktu, że polskie śledztwo będzie prowadzone. Wyjaśnione muszą być wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Trzeba ustalić m.in. czy sprawca działał sam, czy miał wspólników, a także czy ktoś pomagał mu w przygotowaniach albo planowaniu tego zamachu. Przypomnę, 21-letni islamista półciężarówką wjechał w uczestników parady. Samochód rozbił, uderzając w drzewo, po czym wyszedł z pojazdu i atakował ludzi ostrym narzędziem. Wśród rannych jest córka ofiary. Dziś niemieckie służby poinformowały, że życiu żadnej z poszkodowanych osób nic nie zagraża.
2: Sztuczna inteligencja trafić ma wkrótce pod lupę Państwowej Komisji. Niebawem w życie wejdzie ustawa regulująca rynek AI. Rząd zapowiada, że to koniec samowoli w narzędziach opartych o sztuczną inteligencję. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie wprowadzi ta ustawa?
4: Przede wszystkim powoła Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. W jej skład wejdą przedstawiciele m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przewodniczącego wybierze parlament.
5: Komisja będzie mogła sprawdzać, czy systemy, które operują na terenie Polski, są zgodne z europejskimi i polskimi przepisami.
4: Ale jak wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, ustawa to nie tylko kij, ale i marchewka. Resort będzie mógł udzielać wsparcia finansowego dla firm rozwijających AI. Ponadto tworzone będą tak zwane piaskownice, które mają pozwolić firmom na testowanie innowacyjnych rozwiązań w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach.
2: Ponad 650 razy interweniowali w całej Polsce strażacy w związku z burzami i towarzyszącym im silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów zanotowano na Podkarpaciu, prawie 120, w Małopolsce ponad 110 oraz w Świętokrzyskiem ponad 70.
6: Większość interwencji dotyczyło usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody zalanych posesji i pomieszczeń.
2: Jak dodaje Wojciech Granec z Komendy Głównej Straży Pożarnej, w wyniku tych zjawisk pogodowych nikt nie ucierpiał. A po burzach będzie słońce i to palące. Według synoptyków przed nami kolejny czas ekstremalnej temperatury, która może sięgać nawet 40 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na południu Polski, a gdzie skwar będzie lał się z nieba? Sprawdźcie to na stronie rmf24.pl.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
2: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
9: Dobry wieczór. Bez goli po pierwszej połowie w ostatnim meczu pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Ani Zagłębie Lubin, ani Piast Gliwice na razie nie stworzyły stuprocentowych okazji. Druga połowa właśnie się rozpoczęła. Bramka padła za to nieopodal w Legnicy. W pierwszej lidze miejscowa Miedź przegrywa do przerwy z Podbeski Dziębielsko-Biała 0-1. Kolejny głośny transfer Pogoni Szczecin. Nowym zawodnikiem Portowców został dobrze znany z występu w Jagiellonii. Macedończyk Darko Czurlinow. Skrzydłowy grał ostatnio w tureckim Kocaeli Sporze. Chodzę tu zdobyć mistrzostwo, po nic innego. Mam też osobiste cele, ale wszyscy zobaczą, jakie w tym roku. Mało brakowało, Czurlinow zostałby piłkarzem Widzewa. W Łodzi miał już przejść testy medyczne, ale do transferu ostatecznie nie doszło. Czuję, że bardziej dojrzałam, mówi w rozmowie z Patrykiem Serwańskim nasza sprinterka Ewa Swoboda. W weekend obroniła tytuł mistrzyni Polski w biegu na 100 metrów. W wieku 29 lat trenuje inaczej niż dekadę wcześniej, ale wciąż wierzę, stać ją na topowe wyniki.
10: Jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że
1: że no nie jestem stara, ale już z takim stażem treningowym 17 lat, no to już jest troszeczkę, wiadomo, no ciężej i trzeba po prostu mieć czucie tego ciała i bardzo się cieszę, że ja to czucie mam, bo jak mnie coś boli, to umiem po prostu wskazać, gdzie to jest, jak mnie boli, dlaczego mnie boli.
9: Ewa Swoboda przygotowuje się do Mistrzostw Europy w Birmingham od 10 sierpnia, w których będzie bronić srebrnego medalu sprzed 2 lat. Pod koniec miesiąca wystąpi w memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To zawody w randze diamentowej ligi.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
10: Po 20:00 gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.
0: Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Tyfy RMF FM przygotował i przedstawia Michał Zieliński.
2: A w tych faktach zatrzymania w sprawie brutalnego pobicia pary z Ukrainy we Wrocławiu. Walka z wielkimi pożarami lasów we Francji i tunel pod granicą litewsko-białoruską. Zagłębie Lubin na czele tabeli ekstraklasy po pierwszej kolejce. Za chwilę też fakty sportowe RMF FM. Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o brutalne pobicie młodej pary z Ukrainy. Nastia i Maksym zostali zaatakowani po sprzeczce w sklepie, która wybuchła po tym, jak sprawcy usłyszeli ich ukraiński akcent. Zatrzymani mają 27 i 45 lat, mówi RMF FM Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
3: Byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie jego okoliczności i zatrzymać pozostałych sprawców.
2: Jeden z mężczyzn próbował uciec z Wrocławia, został zatrzymany przez kontrterrorystów. 600 km kwadratowych lasów w zachodniej Francji spalone w wyniku wielkich pożarów, które zagrażają Bordeaux. Ta powierzchnia odpowiada całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Trwa walka z tym pożarem, Bordeaux spowite jest dymem, a do regionu przyjechał Emmanuel Macron. Wygramy wspólnie tę walkę, tak na miejscu prezydent Francji komentuje pierwsze sukcesy strażaków.
4: Macron wyraził zadowolenie z faktu, że w wielu miejscach udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się płomieni, ale zaapelował do strażaków, by kontynuowali wysiłki, bo do całkowitego zagaszenia pożaru jest jeszcze daleko i cytuję, najbliższe tygodnie będą trudne nie tylko z powodu dalszej walki z żywiołem, ale również między innymi dlatego, że kilkaset rodzin straciło domy. Emmanuel Macron podkreślił, że przeprowadzona ewakuacja ponad ćwierć miliona osób to największa tego typu operacja od czasów II wojny światowej. Wszyscy stoją za wami murem, by wygrać tę bitwę, zapewnił strażaków prezydent Francji w czasie wizyty w Akwitanii.
2: Informuje nasz korespondent we Francji, Marek Gławiesz. Polscy strażnicy graniczni pomogli Litwinom odnaleźć i zlikwidować pokaźny tunel biegnący pod litewską granicą z Białorusią. To nielegalne przejście wykryto w rejonie orańskim na południu Litwy. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Jak wyglądała ta podziemna budowla?
5: Wykop miał kilkadziesiąt metrów długości. Wysokość tunelu to co najmniej 1,5 metra. Ściany i sufit były wzmocnione stemplami ze ściętych drzew. Jak podkreśla litewska straż graniczna, ci, którzy kopali to przejście, nie dokończyli go po litewskiej stronie. Nie było tam wyjścia, choć pod ziemię dostali się na terytorium Litwy.
2: Jak udało się namierzyć ten nielegalny kanał przerzutowy?
5: Pogranicznicy używali urządzenia, które wykryły drgania gruntu. To mogło wskazywać na kopanie tunelu. Z pomocą przyszli polscy strażnicy z podlaskiego oddziału, którzy mają doświadczenie w wykrywaniu tego procederu. Przywieźli specjalistyczny sprzęt. Na drodze granicznej wykonali odwierty, potem na miejsce przyjechały koparki. W sprawie znaleziska wszczęto śledztwo. Tunel już jest zasypany.
2: Jak wyglądał ten wykop, to możecie zobaczyć na rmf24.pl. Drewniane siedzenia i malownicze widoki po drodze. W każdy wakacyjny poniedziałek zabieramy was w podróż najciekawszymi szlakami kolejowymi w Polsce i Europie. Dziś nasza reporterka Anna Pałamar pojechała nadmorską kolejką wąskotorową, która zatrzymuje się w kilku miejscowościach nad Bałtykiem. Jak mówili turyści, na pokładzie takiej kolejki można przeżyć przygodę.
6: Jedziemy z Miechorza.
7: I chciałyśmy przeżyć przygodę.
8: Pierwszy raz taka podróż?
9: Tak, pierwszy raz podróż z dziećmi.
8: Są podekscytowani, już nie mogą się doczekać, siedzą przy torach kolejowych i czekają na nadciągnięcie pociągu. Przestało padać, więc korzystamy.
9: Będziecie robić przystanki po drodze?
8: Tak, czy? Oczywiście, jedziemy do Częstacza, a później z Częstacza, a później do Miechorza i wracamy z powrotem po Gorzelicy.
9: Jechaliście taką kolejką kiedyś?
10: Nie.
9: A cieszycie się?
10: Tak.
9: A lubisz pociągi?
10: Lubię.
9: A jakie najbardziej?
10: Nie mam ulubionego.
2: Ta nadmorska wąskotorówka ma dwie trasy, długą z Gryfic do Pogorzelicy oraz krótką z Pogorzelicy do Trzęsacza.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Cezary Dziwiszek zaprasza na fakty sportowe.
10: Witam ponownie, dobry wieczór. Zagłębie Lubin, liderem piłkarskiej Ekstraklasy po pierwszej kolejce. Dlatego, że Miedziowie jako jedyni wygrali różnicą dwóch goli. Pokonali Piastę Gliwice 2-0 dzięki trafieniom Jakuba Sypka i Marcela Reguły. Automatycznie Piast ląduje więc na ostatniej pozycji. W pierwszej lidze Miedź Legnica zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1. Testy antydopingowe stały się dla mnie rutyną, jak wizyta w supermarkecie. Od niedzieli już pięciokrotny zwycięzca Tour de France, Tadej Pogacar, przyznaje w wywiadzie dla francuskiego L'Equipe, że jego dominacja w światowym kolarstwie jest powodem do podejrzeń i wątpliwości, czy została osiągnięta w czysty sposób. W pokaźnej kolekcji sukcesów Słoweniec nie ma jeszcze m.in. zwycięstwa w innym wielkim turze, Vuelta Espania.
13: Right now, probably...
10: Gdyby Vuelta zaczynała się jutro, pewnie powiedziałbym, że nie pojadę, ale decyzję mogę podjąć za 2 tygodnie.
13: I can still decide.
10: Tegoroczny wyścig dookoła Hiszpanii rozpocznie się 22 sierpnia gościnnie w Monako, czyli tam, gdzie mieszka Tadej Pogacar. Iga Świątek wystąpi w tegorocznym US Open także w mikście. Podobnie jak przed rokiem, jej partnerem będzie Casper Ruud. W ubiegłym roku Polka i Norweg doszli do finału. Chyba najbardziej intrygującą parą w Nowym Jorku będzie duet Aryna Sabalenka - Novak Djokovic. A w singlowym turnieju Iga Świątek zobaczymy teraz w Toronto od 2 sierpnia. W najnowszym notowaniu rankingu WTA Iga utrzymała 8 miejsce. Liderką jest Sabalenka, a znaczący spadek o kilkanaście pozycji na 65 miejsce zaliczyła Magdalinet, która dziś już w pierwszej rundzie odpadła z turnieju w Waszyngtonie po porażce z Kanadyjką Leylą Fernandez.
0: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
12: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
1: Giz. No to jest powód, dlaczego lubimy poniedziałki w wakacje.

zgiełku, a ty potrzebujesz się wyciszyć? Tylko w RMF On znajdziesz stacje, dzięki którym poczujesz prawdziwy spokój. Łagodne przeboje. Relaks. Ballady. Chill out. Kafe. Pozwól sobie na chwilę odpoczynku przy brzmieniach RMF On. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz. Tu czekają na ciebie najlepsze stacje radiowe. RMF FM, RMF Classic i RMF Max. I ponad 100 stacji radia internetowego z muzyką na każdy nastrój i każdą okazję. Od disco przez rocka po hip-hop i muzykę klasyczną. Tu znajdziesz także nasze najpopularniejsze podcasty. Sceny zbrodni, felieton Tomasza Olbratowskiego i wiele innych. RMF On. Słuchaj tak, jak lubisz na rmfon.pl oraz w aplikacjach na iOS i Android.

0: słuchacie RMF Chillout. Czas na fakty RMF FM.
1: Zieliński. A w faktach o 22 wniosek o aresztowanie i ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Usterka i wielogodzinne opóźnienie samolotu z Katowic do Kalabrii. Czekający od wielu godzin pasażerowie skarżą się pisząc i dzwoniąc na gorącą linię RMF FM, że linie nie zapewniły im należytej opieki. Chaos we włoskiej piłce to na początek faktów sportowych. RMF FM. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który jest ścigany w Polsce w związku z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Ten wniosek został przekazany drogą dyplomatyczną do sekretarza stanu Marco Rubio. Potem trafić ma do Departamentu Sprawiedliwości. A jeśli Departament uzna, że spełnione są warunki formalne dla ekstradycji, to zostanie wysłany do Sądu Federalnego. Wyjaśnia rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: To nie będzie proces. W ramach postępowania ekstradycyjnego żaden sąd, niezależnie w jakim państwie, nie dokonuje oceny sprawstwa i winy osoby, której wniosek dotyczy. Ma tylko ocenić, czy wydanie tej osoby w postępowanie ekstradycyjne w świetle regulacji umownych, a także prawa wewnętrznego jest prawnie dopuszczalne.
1: Cała ta procedura może potrwać od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Kłopoty polskich podróżnych z lotem do i z Włoch. Z powodu usterki samolot, który miał lecieć rano z Katowic do Reggio Calabria, wciąż nie wystartował. Jak informują linie lotnicze Ryanair, maszyna poleci lada chwila, ale do oddalonej o ponad 100 km od Reggio Calabria Lamezia. Jednak czekający tam od rana na lot powrotny do kraju pasażerowie twierdzą, że nie mają informacji, kiedy ruszą w podróż.
3: Jest nas około ponad 150 osób, bo to jest praktycznie cały samolot. Co chwilę przychodzą tylko powiadomienia, że jakby mamy sobie wykorzystać kupony na wodę i jedzenie w tym, na tym lotnisku w Reggio Calabria, gdzie nas już tam nie ma. No nie mamy informacji żadnej o locie powrotnym tutaj, tu na lotnisku nikt nam nie może udzielić pomocy, nikt nic nie wie.
1: Mówi nam pani Katarzyna, jedna z osób, która skarży się dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej i prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Jak informuje dyrektor radomskiej delegatury KBW Anita Bugajny, komitet referendalny nie dostarczył w wymaganym czasie wniosku o przeprowadzenie referendum. Inicjatorem nie udało się zebrać wymaganej liczby 15 035 podpisów pod wnioskiem referendalnym. To jest most silniejszy od żywiołu, mówił dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas otwarcia odbudowanej po powodzi przeprawy w Głuchołazach. Nowy most ma ponad 50 metrów długości i kosztował 65 milionów złotych. Poprzedni runął pod naporem wody 2 lata temu. Burmistrz Paweł Szymkowicz nie ukrywał radości, bo mieszkańcy odzyskali najważniejsze połączenie.
4: To jest nie tylko tranzyt do Czech, to jest droga do kilku sołectw na lewym brzegu. Na lewym brzegu w samym mieście mieszka 4000 osób, 1/3 mieszkańców Głuchołaz. To jest dojazd do 2 największych zakładów przemysłowych, ale to jest też dojazd do kilku ośrodków wypoczynkowych, dlatego naprawdę jest to taki nerw naszego miasta.
5: Czyli dzisiaj wielka radość i świętowanie?
4: No wielka radość, świętowanie, nie ma co ukrywać, ale też mamy z tyłu głowy, że to jeszcze nie jest koniec. Nawet już nie mówię o całej odbudowie popowodziowej, ale tylko tego odcinka, czyli drogi krajowej z przeprawą. Ale jak już będzie most, będzie można przejeżdżać, to już na pewno będziemy spokojniejsi.
1: To wszystko teraz, za chwilę fakty sportowe, a o 23 w faktach m.in. o pożarach w centralnej Hiszpanii. Polscy strażacy są już w gotowości do wyjazdu do Hiszpanii.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
9: Chaos we włoskiej piłce. Jak informują tamtejsze media, po zaledwie kilkunastu dniach Paolo Maldini miał zrezygnować z posady dyrektora technicznego włoskiej federacji, a jego niegdysiejszy kolega z Milanu, Leonardo, z funkcji doradcy. Selekcjonerem Azzurrich na pewno nie zostanie inny Milanezji, Andrea Pirlo. Powodem jest jego współpraca z rosyjskim bukmacherem. Po trzecim z rzędu braku awansu na mundial i rezygnacji Gennaro Gattuso, Włosi wciąż szukają więc trenera, który dźwignie kadrę z jednego z największych kryzysów w historii. Wcześniej odmówił mi Odmówił im, m.in. Pep Guardiola. Polscy siatkarze dotarli już do Ningbo w Chinach, gdzie w środę rozpocznie się turniej finałowy Ligi Narodów.
10: Myślę, że dzisiaj był taki fajny dzień, dosyć długi do tego treningu, gdzie mam takie wrażenie, że troszkę odsapnęliśmy tak gołym okiem. Jak patrzyłem na treningu, to troszkę tej świeżości było widać więcej niż na pewno wczoraj. Mam jeszcze 2 dni do meczu.
9: Mówił rozgrywający Jan Firlej. W czwartek, w ćwierćfinale Ligi Narodów, Polacy zagrają z Ukrainą. Tymczasem Łukasz Kaczmarek, do niedawna powoływany jeszcze do kadry, zmienia klub. Po Jastrzębskim Węglu 32-latek został nowym atakującym Asekoresobi Rzeszów. Transfery także za oceanem. LeBron James już oficjalnie podpisał 2-letnią umowę z Philadelphia 76ers. W jej ramach legenda NBA zarobi na wschodnim wybrzeżu tylko $8 milionów, czyli kilkanaście razy mniej niż w ostatnim sezonie w Los Angeles Lakers. Drużyna z Filadelfii buduje prawdziwy gwiazdozbiór. Jej nowym koszykarzem został także grający dotychczas w Bostonie Jaylen Brown. Sixers czekają na mistrzostwo od 43 lat.
7: Sponsorem Faktów Sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
8: Sponsorem Faktów Sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: I już wiemy, Armelia i Darek Maciborek, że gry i zabawy dla dorosłych to jest opowieść o miłości, bo jest jeszcze...

0: W radiu RMF24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF24.

Pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

telefon w rytmie lata. Wybierasz gorące hity, a może chcesz po prostu odpocząć na leżaku? Tu znajdziesz stacje idealne dla siebie. W tym RMF Przeboje Lata 2026. Słoneczne przeboje, Latino, Chill Out, Relax i wiele więcej. Wakacyjne evergreeny i najświeższe premiery lata. Mamy je wszystkie. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Michał Zieliński.
2: Nasze rachunki za paliwo zależne od tego, czy utrzyma się spokój na Bliskim Wschodzie. Donald Trump twierdzi, że w tej chwili trwają bardzo przyjazne rozmowy z władzami Iranu. Ponad 100 polskich strażaków leci do Kastylii. Mają tam walczyć z wielkim pożarem lasów między Madrytem i Awilą. Gdynia dołączy do Krakowa czy Torunia. 18 na mapie Polski miejsce trafia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest szansa na zatrzymanie wzrostu cen paliw. Na światowym rynku doszło dziś do wyjątkowo gwałtownego spadku cen. Baryłka ropy potaniała o 10%. To efekt wstrzymania wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, a także doniesień o wznowieniu komunikacji między Teheranem i Waszyngtonem. Prezydent Donald Trump twierdzi wręcz, że mają teraz miejsce bardzo przyjazne rozmowy. Zniszczyliśmy ich marynarkę, zniszczyliśmy ich siły powietrzne, zniszczyliśmy ich przywództwo, zniszczyliśmy ich całą obronę przeciwlotniczą, produkcję dronów. Mają na poziomie 7% większość możliwości produkcji dronów i rakiet zniszczyliśmy. I teraz rozmawiają z nami, żeby zawrzeć porozumienie, ale gdybyśmy nie podeszli do nich wcześniej twardo, nie byłoby teraz żadnych rozmów. Przekonuje Donald Trump, zastrzegając, że jeśli rozmowy nie doprowadzą do negocjacji, to dojdzie do kolejnych nalotów. Polscy strażacy w gotowości do wyjazdu do Hiszpanii. Nasi mundurowi pomóc mają w walce z ogromnymi pożarami. Grupa 105 funkcjonariuszy poleci do regionu Castilla-La Mancha. Konwój samochodów wyruszy jutro, natomiast większość strażaków uda się wojskowymi samolotami. Wyruszą w sobotę z Krakowa.
3: Jesteśmy już przygotowani, wszystkie terminy, wszystkie elementy są dopięte. Samochody wyruszą 28 lipca, natomiast strażacy 1 sierpnia. Miejmy nadzieję, że jakieś żadne niespodziewane elementy nam nie wyskoczą i nie będą zaburzać tego zaplanowanego harmonogramu. Oczywiście będziemy działać w tym rejonie Castilla-La Mancha, niemniej jednak, jeżeli sytuacja by wymagała przeniesienia tych sił ratowniczych z Polski do innych miejsc, również też możemy być dysponowani.
2: Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec. Polscy strażacy będą drugą, największą grupą zagranicznych funkcjonariuszy zadysponowanych do pomocy w walce z pożarami w Europie Zachodniej. W Hiszpanii żywioł strawił już ponad 70 tysięcy hektarów powierzchni, głównie lasów i nieużytków. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w południowo-koreańskim Pusanie. Ścisłe Centrum Gdyni doceniono m.in. za starannie zaplanowaną zabudowę śródmiejską i zaprojektowanie miasta w harmonii z morzem i sportem.
4: Od dziś jesteśmy strażnikami dobra, które ma znaczenie nie tylko dla naszego miasta i Polski, ale dla całego świata.
2: Cieszyła się po ogłoszeniu decyzji prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorak. Wpis na listę to przede wszystkim prestiż i szansa na przyciągnięcie turystów. Jak zapewniają władze miasta, nic nie zmieni się dla mieszkańców, właścicieli i zarządców kamienic, jeśli chodzi o ochronę konserwatorską modernistycznego Centrum Gdyni. Gdynia jest 18. polskim obiektem, który został uhonorowany w ten sposób. Nawet 3 godziny opóźnienia miały pociągi przejeżdżające przez stację Otmice w województwie opolskim. Zepsuł się tam skład regionalnego przewoźnika. Na gorącą linię RMF FM otrzymaliśmy sygnały o tym, że na tej trasie utknął m.in. pociąg Intercity Malczewski z Kołobrzegu do Krakowa, wiozący m.in. dzieci z Kolonii. Jak przekazała nam Dorota Szalacha z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, udało się już torów ściągnąć ten zepsuty tabor i powoli sytuacja powinna na tej linii wracać do normy.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Wtorek zapowiada się z pogodną małą.

Kimkolwiek jest, wiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

I never talk to a stranger, no. Never. I never talk to a stranger.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło guziki z umundurowania polskich żołnierzy.
0: Teren wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Michał Zieliński.
2: Premier łagodzi stanowisko w sprawie podatków od paliw. Donald Tusk wykluczał powrót programu CPN. Teraz mówi, że rząd może jednak poszukać sposobów złagodzenia skutków podwyżek. Rząd Ukrainy apeluje do niektórych polskich polityków o niepodsycanie wrogości wobec Ukraińców. W Hiszpanii strażacy zaczynają opanowywać wielki pożar lasów. Premier Donald Tusk zapowiada możliwy powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie i na rynku ropy naftowej pozostanie niestabilna, to przywrócone mogą być tak zwane ceny maksymalne, które obowiązywały jeszcze kilka tygodni temu.
3: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
2: Dziś posiedzenie rządu, jutro z kolei posiedzenie Sejmu, a na razie światowe ceny ropy mocno spadły. Dzisiaj, właściwie wczoraj, o ponad 10% na giełdzie w Londynie. To jest efekt przerwania walk między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, a także doniesień o wznowieniu rozmów między Waszyngtonem i Teheranem. A na tym dzisiejszym posiedzeniu rząd ma m.in. zająć się zaostrzeniem kar za niszczenie lasów, w tym za nieuprawniony wjazd kładem na ich teren. Bezprawne wjechanie pojazdem silnikowym do lasu ma być karane podwyższoną grzywną w wysokości minimum 500 zł, a jeśli sprawca spowoduje pojazdem znaczny hałas albo zniszczy siedliska przyrodnicze i będzie uszkadzać rośliny, to będzie karany nawiązką w wysokości do 1500 zł. Dyplomacja Ukrainy apeluje o niepodsycanie wrogości wobec obywateli tego kraju przebywających w Polsce. Minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha oświadczył, że czynią to niektórzy polscy politycy. Zaapelował również o sprawiedliwą karę dla sprawców pobicia pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Jak informowaliśmy w wieczornych faktach RMF FM, wrocławska policja podaje, że zatrzymała 2 osoby podejrzane o dokonanie tego pobicia. Jeden z tych mężczyzn został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, kiedy próbował opuścić Wrocław, przekazał w internecie minister spraw wewnętrznych i administracji. Z kolei polski MSZ zapewnia, że nasz kraj nie wysuwał, nie wysuwa i nie zamierza w przyszłości wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. W ten sposób polska dyplomacja odpowiada na twierdzenia Władimira Putina, jakoby Polska dążyła do podziału Ukrainy. W niedzielę na spotkaniu z żołnierzami marynarki wojennej Rosji w Petersburgu przywódca Rosji ocenił, że za kilkanaście lat Ukraina utraci swoje zachodnie ziemie na rzecz Polski czy Węgier. To nic innego jak dezinformacja i kolejna próba wywoływania antagonizmów i napięcia między Ukraińcami a sojusznikami wspierającymi Kijów, pisze polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu. Do domów wracają pierwsi mieszkańcy ewakuowani w związku z pożarami we wspólnocie Madrytu. Sytuacja się poprawia, chociaż ognia nadal nie udało się w pełni opanować. Akcję gaśniczą w regionie Castilla-La Mancha w środkowej części Hiszpanii od soboty ma wesprzeć ponad 100 strażaków z Polski. Sprzęt jest już przygotowywany i wyjedzie jutro, czyli we wtorek, zapowiadał na antenie informacyjnego radia RMF24 starszy kapitan Wojciech Gralec.
4: Są to moduły ratownicze GFFF, czyli Ground Firefighting. To są strażacy, którzy działają przy pożarach lasu bez użycia ciężkiego sprzętu, bez użycia pojazdu. Czyli cały sprzęt gaśniczy noszą na swoich ramionach. Jest to podręczny sprzęt gaśniczy, są to hydronetki, tłumice, różnego rodzaju łopaty, grace, narzędzia, które często mogliśmy zobaczyć na przykład w filmach o pożarach lasów w Stanach Zjednoczonych. Mamy też takie przenośne pompy do wody rozkładane w przygodnym terenie, zbiorniki na wodę, których możemy czerpać wodę, a te zbiorniki są na przykład zasilane przez śmigłowce z podwieszonym zbiornikiem Bambi Bucket, więc możemy się udać w miejsca, które są trudno dostępne, gdzie pojazdy czy jakiś inny sprzęt nie dotrze.
2: Wyjaśniał starszy kapitan Wojciech Gralec. Misja polskich strażaków w Hiszpanii potrwać ma do końca sierpnia. Na kolejne fakty w RMF FM o pierwszej przedstawi już Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: w radiu RMF 24.
1: Podjąłem decyzję o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy.
2: Uważam, że wychowanie dziecka przez pary osób tej samej płci jest złem dla tego dziecka.
3: Słucham wypowiedzi polityków, razem z moimi gośćmi odkrywam ich ukryty sens i mówię: sprawdzam. Barbara Brodzińska-Mirowska. Do usłyszenia.
0: Polska polityka. Już we wtorek po 18:00 w radiu RMF 24.

pakujesz się na wakacje? Zapakuj najlepsze podcasty lata od RMF On. Niezwykłe rozmowy, najlepszy humor i pełne emocji śledztwa. W stylu Krychowiaka, zero small talku, tylko szczere odpowiedzi. Olga Hering w RMF FM, czyli bogactwo serii True Crime. Kaja zaprasza. Spotkania ikony z ikonami kultury, muzyki i filmu. Bratnie dusze, czyli zupełnie niepoważne rozmowy o miłości i wiele innych. Wszystkie odcinki dostępne na rmfon.pl i w aplikacji RMF On.

0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
1: Fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Opóźnia się śledztwo w sprawie zonda krypto. Prokuratura przedłużyła postępowanie do stycznia. Po blisko dwóch latach Głuchołazy odzyskują kluczową przeprawę. Otwarty został most na Krajowej 40. Ekspansja polskiej zbrojeniówki. Nitro-Hem rozpoczyna inwestycje na rynku brytyjskim. Resort obrony zapewnia jednak, że to rozwój, a nie przenosiny. Śledztwo w sprawie zonda krypto przedłużone do 17 stycznia przyszłego roku, poinformowała o tym prowadząca postępowanie prokuratura regionalna w Katowicach. W faktach ze szczegółami nasza reporterka Anna Kropaczek.
2: Śledczy informują, że w ostatnich tygodniach przeprowadzili m.in. oględziny korespondencji internetowej pracowników giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z rachunków bankowych. To pieniądze pochodzące z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monako spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Postępowanie w sprawie tej giełdy kryptowalut trwa od kwietnia. Jest prowadzone przez prokuraturę regionalną w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
1: Po blisko dwóch latach po wielkiej powodzi Głuchołazy odzyskały swoje najważniejsze połączenie drogowe. Jak informowaliśmy w faktach, otwarty został most nad Białą Głuchołazką na drodze krajowej nr 40. Na moście była wczoraj nasza reporterka Martyna Czerwińska. Czy mieszkańcy są zadowoleni z odbudowy?
3: Nawet bardzo. Jak mi powiedzieli, zanim Głuchołazy wrócą do takiego normalnego życia, minie na pewno jeszcze sporo czasu. Zniszczenia i utrudnienia popowodziowe wciąż dają w kość, ale ten most jest takim symbolem odbudowy i nadzieją, że to, co najgorsze, jest już za mieszkańcami.
4: Wszyscy myślą pozytywnie, że w końcu to wszystko zostanie tu odbudowane i ruszy do przodu i ludzie zapomną o tym, co się stało przed dwoma laty.
5: Mam nadzieję, że ten most przetrzyma jeszcze jakieś 100 lat chyba.
3: Most ma 52 metry długości, kosztował 65 milionów złotych i ma być odporny na ekstremalne kataklizmy.
6: To są fakty RMF FM.
1: Należący do polskiej grupy zbrojeniowej producent trotylu, bydgoski Nitro-Hem, rozpoczyna swoją inwestycję na Wyspach Brytyjskich. Poinformowała o tym wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak podkreślała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nie wyprowadzamy nic z Polski, otwieramy nowe linie produkcyjne.
7: My uruchamiamy dodatkowe zdolności. I tak jak w Polsce Nitro-Hem co roku wytwarza około 10 tysięcy ton trotylu, to w Wielkiej Brytanii, kiedy powstanie ta inwestycja, to planowana jest produkcja około dodatkowych 2000 ton rocznie. Dlaczego jest to strategiczne, że jest to w Wielkiej Brytanii? Mówimy przede wszystkim o odległości geograficznej. Musimy myśleć o wszystkich scenariuszach i jeśli przyszedłby do realizacji ten najtrudniejszy, to ulokowanie produkcji poza granicami Polski i to na zachód, w miejscu wyjątkowo bezpiecznym, zwiększa naszą odporność i nasze bezpieczeństwo.
1: Jak podkreślała wiceszefowa resortu, projekt będzie współfinansowany przez rząd Wielkiej Brytanii. W faktach wracamy wraz z ratownikami do podpowiedzi, co robić, gdy w trakcie pływania czujemy, że zaczynamy tracić siły. To dosyć istotne teraz, kiedy w wakacje wypoczywamy nad wodą. Niebezpieczny sygnał może być wstępem do utonięcia. Trzeba się wtedy opanować i nie popełniać bardzo częstego błędu.
8: Jeżeli już czujemy, że się męczymy, że jest źle, trzeba wykorzystać pływalność tej wody. Położyć się na plecach, wtedy mamy twarz bezpośrednio wynurzoną, nie mamy problemu z oddechem. No i jak najszybciej kierować się do brzegu. Tylko, że człowiek, który zaczyna tonąć, niestety robi rzecz dokładnie odwrotną, czyli zamiast wykorzystać pływalność wody, staje w pionie i próbuje z niej wyjść, czego się nie da zrobić, nie mając dna.
1: Odpowiadał Robert Wawruch z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.
6: Publicystyka w faktach RMF FM.
1: Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami. Tak zachęcał na portalu X Karol Nawrocki. Chodzi o zaplanowane na dni 29 i 30 sierpnia spotkanie w rezydencji prezydenckiej w Juracie. Mówił o nim także na naszej antenie Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, który był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
9: Prezydent się inspiruje Campus Polska, będzie Campus Prezydent, Campus Nawrocki. Nie, prezydent się nie inspiruje Kampusem Polska. Pan prezydent, jeszcze jako prezes IPN-u, a wcześniej dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, zawsze był blisko młodzieży. Ja przypomnę, że to przy Muzeum II Wojny Światowej była Rada Młodzieżowa, a kiedy Karol Nawrocki był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, organizował kongresy Pamięci Narodowej dla wielu tysięcy młodych ludzi.
10: Dobrze, ale
9: a przy prezydencie
10: ten
9: działa Rada Młodzieżowa.
10: Ale ten
9: nie inspiruje się.
10: Nie zbliżony.
9: Wakacje, panie
10: tylko
9: redaktorze.
10: Dlatego. Nic się
9: oczywiście. To, tylko dlatego, bo to jest ostatni weekend wakacji. Po raz pierwszy pan prezydent otwiera swoją rezydencję w Juracie dla kilkuset młodych ludzi. Rejestracja właśnie ruszyła na stronie prezydent.pl. Zapraszamy każdego, kto chce porozmawiać.
10: Działacz młodzieżówki Lewicy zgłasza się?
9: No to się
10: nie
9: zgłasza.
10: Sprawdzacie?
9: No nie, no panie redaktorze, każdy się może zgłosić. Każdego zapraszamy do tego, by złożył swoją aplikację. Tam jest formularz, można go wypełnić i zapraszamy do tego, by wziąć udział
10: młodzi
9: w naszym spotkaniu.
10: Młodzi działacze ruchu LGBTQ+ też mogą się zgłosić?
9: Panie redaktorze, każdy się może zgłosić.
10: Nie będziecie sprawdzać?
9: Oczywiście, że będziemy sprawdzać, kto się zgłosił i jeżeli będzie zbyt wielu chętnych, to wszystkich na pewno nie uda się zmieścić w Juracie, bo to miejsce także ma swoje ograniczenia, chociażby ze względów bezpieczeństwa.
10: Ale czym się będziecie kierować, jak będziecie przyjmować?
9: Kilkaset osób uda się na pewno zaprosić i to będzie bardzo transparentne, otwarte, społeczne wydarzenie, nie mające charakteru politycznego.
10: Nie będzie polityków? Nie wierzę.
9: Jedyną osobą, która zaprasza, jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent zaprasza młodych po to, by z nimi porozmawiać, by się wsłuchać w ich głos, by rozwiać różne wątpliwości, by odpowiedzieć na wiele czasem trudnych pytań.
10: Ale będą politycy PiS-u, czy nie będą?
9: Będą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, pracownicy Kancelarii Prezydenta, ministrowie Kancelarii Prezydenta, nie będzie żadnych innych osób spoza Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent i ministrowie prezydent.
10: To jest próba budowania nowej formacji albo jakiejś obok formacji prawicowej. Taka sugestia też padła, że prezydent chce wykorzystać silny spór na prawicy i zbudować własną formację.
9: No nie, panie redaktorze, ja z rozbawieniem czytam te niektóre komentarze, czy słucham tych niektórych komentarzy,
10: no,
9: że prezydent
10: się bije, trzeci korzysta.
9: Pan prezydent przede wszystkim jest głową państwa, jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i kieruje swoją ofertę do młodych ludzi. Ofertę spotkania z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystuje oczywiście też potencjał Rady Młodzieży, która działa przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Ja przypomnę, że jesienią ubiegłego roku pan prezydent powołał Radę Młodzieży. To jest jedna z najprężniej działających rad przy panu prezydencie. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele inicjatyw pan prezydent podjął już jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej kierowanych do ludzi młodych, jak chociażby przy okazji 2 maja wręczanie flag prezydenckich szkołom mundurowym, liceum czy szkołom średnim mundurowym. Masę spotkań z młodymi ludźmi w Kancelarii Prezydenta.
10: Jak polityk coś robi, nawet jeżeli jest prezydentem, to ma to też wymiar polityczny.
9: Panie redaktorze,
10: to nie jest czysta sympatia do
9: panie
10: młodych
9: redaktorze,
10: ludzi.
9: Ale no, widzi pan, nie idźmy taką retoryką, która dominuje na polskiej scenie politycznej, że wszystko ma charakter czy wymiar ściśle polityczny.
10: No wszystko jest polityką.
9: Nie jest wszystko polityką, panie redaktorze. Czasami można zrobić coś poza...
10: Tak mówił, pan doskonale o tym wie.
9: Ale czasami można coś zrobić niepolitycznie, to znaczy w tym wypadku w Juracie pod koniec sierpnia, 29 i 30 sierpnia, spotkać się po prostu z młodymi ludźmi, którzy są ciekawi świata, którzy mają szereg pytań dotyczących roli, znaczenia Polski w Unii Europejskiej, na świecie. Chcą porozmawiać z panem prezydentem o tworzonym prawie, chcą porozmawiać z panem prezydentem o polityce zagranicznej, chcą porozmawiać o udziale w grupie G20, o różnych formatach, w których udział bierze Rzeczpospolita Polska. Pan prezydent jest otwarty dla młodych ludzi
10: polityka,
9: i z tymi młodymi ludźmi się właśnie spotka.
10: Polityka międzynarodowa, to przejdźmy do polityki krajowej. Prezydent będzie się jakoś włączał w łagodzenie konfliktu między politykami PiS-u i Stowarzyszenia Rozwój Plus?
9: Nie taka jest rola prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na pewno potrzebna jest jedność po prawej stronie sceny politycznej, ale prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie angażuje
10: ale
9: się
10: to prezydent
9: w spór
10: się nie
9: wewnątrzpartyjny.
10: To jest...
9: Nie angażuje się w spór wewnątrzpartyjny, panie redaktorze. To jest spór w łonie jednej partii politycznej. Oczywiście tej
10: za
9: partii,
10: chwilę już
9: która...
10: chyba nie będzie jednej.
9: No zobaczymy. To są kwestie pewnie najbliższych kilkudziesięciu godzin, tak jak słyszymy z zapowiedzi.
10: Ale liczy pan na to, panie ministrze, że jeszcze się może zakończyć ten spór no bez rozwodu?
9: Na pewno potrzebna jest zgoda, panie redaktorze, po prawej stronie sceny politycznej. I to jest podstawowa rzecz, której nam wszystkim chyba potrzeba, bo jakby jedność prawej strony
10: panie
9: sceny politycznej.
10: Jak słyszę, że premier Morawiecki jest niemieckim agentem, jak słyszę, że był przeciwko 500+, i nawet przeciwko Karolowi Nawrockiemu był, to trudno mi sobie wyobrazić
9: panie
10: zgodę.
9: Redaktorze, padło dużo słów, być może za dużo, być może trzeba usiąść do jednego stołu i po prostu ze sobą porozmawiać.
10: Oddaliście okropne okrągły stół do muzeum usiedliby politycy prawicy.
9: Bardzo dobrze, panie redaktorze, że oddaliśmy okrągły stół do Muzeum Historii Polski.
10: Bo jak widać,
9: panie redaktorze, niektórzy chyba zapomnieli o tej grubej kresce, bo na ostatnim święcie policji w piątek nawet mieliśmy na trybunie honorowej zaproszonych przez rządzących byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, więc bardzo dobrze zrobiliśmy, że oddaliśmy okrągły stół do Muzeum Historii Polski.
10: Macie jakiś stolik może mniejszy, taki okrąglutki, albo jakiś owalny, albo kwadratowy, żeby posadzić naprzeciwko siebie polityków PiSu i Mateusza Morawieckiego.
9: To nie jest rola pana prezydenta. Spory w łonie jednej z partii, Prawa i Sprawiedliwości, powinny być rozstrzygnięte przez liderów tej formacji politycznej, a nie przez pana prezydenta. Pan prezydent jest głową państwa, jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
10: A może jest beneficjentem tego sporu?
9: Pamięta o tym, kto go popierał w wyborach prezydenckich. Pamięta o tym, że popierało go Prawo i Sprawiedliwość. Na pewno to nie jest dobrze, jak dochodzi do takiego sporu w łonie największej partii opozycyjnej. My wszyscy powinniśmy się teraz koncentrować na rozliczaniu rządzących z afery szpitalnej, z problemów z budżetem,
10: z deficytu budżetowego. Prawa i Sprawiedliwości.
9: Ja po prostu mówię, stwierdzam fakt, panie redaktorze, gdzie jest problem. Problemem nie jest to, że członkowie Prawa i Sprawiedliwości z jednej czy z drugiej frakcji się ze sobą kłócą. Problemem przede wszystkim jest to, w jakiej kondycji jest gospodarka Polski, w jakiej kondycji jest Polska Służba Zdrowia. To jest problem i to przede wszystkim niepokoi pana prezydenta.
10: To, że członkowie PiSu się kłócą, to jest temat, który po prostu się dzieje. Mogło nie być i wszyscy zajmowaliby się aferą szpitalną.
9: Dzieje się oczywiście, dlatego pan prezydent Karol Nawrocki zwraca uwagę na te najważniejsze, najpoważniejsze problemy, które dotykają zwykłych Polaków. Ten spór, który toczy się w Prawie i Sprawiedliwości, dotyka...
10: Spór? Prezydent wie, o co jest ten spór?
9: Panie redaktorze, ja się tym sporem szczególnie jakoś nie zajmuję, dlatego że nie jestem politykiem, nie jestem też członkiem żadnej partii politycznej. Ja się koncentruję na tym, by wspierać pana prezydenta w komunikowaniu decyzji pana prezydenta, chociażby dotyczących podpisywanych ustaw, inicjatyw ustawodawczych, pytania referendalnego. To są kluczowe rzeczy, którymi ja się zajmuję.
10: Natomiast jeszcze ostatnie pytanie. A prezydent może zyska na tym sporze? Bo wygląda na to, że od jakiegoś czasu prezydent, to przez polityków różnych formacji, jest wskazywany jako główny arbiter. Sławomir Bentsen mówi, jeśli pakt senacki, to wyłącznie pod wodzą prezydenta Karola Nawrockiego. Mhm. Teraz obie skłócone części PiSu, jeżeli się do kogoś odwołują, do prezydenta, prezydent wrasta na nowego, nie chcę użyć słowa guru, bo to źle brzmi,

RMF On. Cokolwiek robisz, masz RMF On. Gdziekolwiek jesteś, masz RMF On. Wiele okazji, jeden RMF On. A w nim RMF FM, RMF Max, RMF Classic, Radio RMF 24 i ponad 100 internetowych stacji. A także twoi ulubieni podcasterzy Grzegorz Krychowiak, Olga Hering, Andrzej Kochut i wielu innych. Sprawdź aplikację mobilną RMF On lub www.rmfon.pl.

Kochasz polskie przeboje? My też. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie stację RMF On z kawałkami, które wszyscy uwielbiamy. Polskie przeboje. Polski rock. PRL. Polski hip-hop. Polska alternatywa. Numery wszechczasów i przebojowe nowości tylko po polsku. Słuchaj na rmfon.pl lub w aplikacji RMF On.

0: Teren wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku.
0: Słuchacie RMF Chill Out. Czas na fakty RMF FM.
2: Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Sprawa Zbigniewa Ziobry nabiera tempa. Wniosek o ekstradycję byłego szefa resortu sprawiedliwości wywołał falę politycznych komentarzy. Nowe zasady dla sztucznej inteligencji. Rząd zapowiada koniec samowoli na rynku AI. Polscy strażacy ruszają do Hiszpanii i pomogą tam służbom w walce z ogromnymi pożarami. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest w Polsce, przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Tak wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych komentują politycy koalicji rządzącej. Były minister sprawiedliwości jest głównym podejrzanym, przypomnijmy, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. A komentarze w tej sprawie zebrał nasz reporter Jakub Rybski.
3: Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie wniosku o ekstradycję możemy bardzo długo czekać. Zdaniem Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej jednak nie to jest najważniejsze. Istotne będą negocjacje z amerykańską administracją.
4: Żeby też dotrzeć do administracji Trumpa i przedstawić prawdziwą wersję wydarzeń, czyli to, że Zbigniew Ziobro nie jest więźniem politycznym, nie ma zarzutów o charakterze politycznym, tylko o charakterze kryminalnym.
3: Politycy Prawa i Sprawiedliwości są jednak przekonani, że amerykański sąd nie zgodzi się na ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
5: Każdy sąd będzie miał wątpliwości w tej sprawie. Ja, jakbym miał dzisiaj jako prawnik powiedzieć, to będzie kompromitacja jednak pana Żurka. Już któraś z kolei w tej sprawie.
3: Powiedział europoseł PiS-u Waldemar Buda. Przypomnę, że Zbigniew Ziobro na terenie Stanów Zjednoczonych przebywa od 9 maja.
2: Sztuczna inteligencja trafić ma wkrótce pod lupę Państwowej Komisji. Niebawem w życie wejdzie ustawa regulująca rynek AI. Rząd zapowiada, że to koniec samowoli w narzędziach opartych o sztuczną inteligencję. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie wprowadzi ta ustawa?
6: Przede wszystkim powoła Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. W jej skład wejdą przedstawiciele m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przewodniczącego wybierze parlament.
7: Komisja będzie mogła sprawdzać, czy systemy, które operują na terenie Polski, są zgodne z europejskimi i polskimi przepisami.
6: Ale jak wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, ustawa to nie tylko kij, ale i marchewka. Resort będzie mógł udzielać wsparcia finansowego dla firm rozwijających AI. Ponadto tworzone będą tak zwane piaskownice, które mają pozwolić firmom na testowanie innowacyjnych rozwiązań w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach.
8: Słuchacie faktów w RMF FM.